0: Bachelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: SK2 Łódź.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i...

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Dzień dobry, dzisiaj ostatni poniedziałek w tym miesiącu, 28 września, Andrzej Pinkowski. Witajcie o poranku. Imieninowe życzenia przyjmują Marek oraz Wacław. A dzisiaj w kalendarzu między innymi Światowy Dzień Tajniaka. Nie tylko dlatego polecam włożyć dzisiaj okulary przeciwsłoneczne. Pogoda będzie dopisywać w Łodzi, naprawdę będzie nieźle. Dużo tych promieni słonecznych, czysty błękit nad głowami i ciepło, maksymalnie 22 stopnie.
0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Są oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Będzie druga tura. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała.
3: Szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
2: Do drugiej tury szykuje się też Monika Piątkowska, która zdobyła niespełna 30% głosów. Kandydatka na prezydenta Krakowa szła do wyborów z poparciem KO i PSL-u.
4: Jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
2: Mieszkańcy Krakowa prezydenta wybiorą 11 października. Śmiertelny wypadek na torach w Łódzkiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem. Auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zginął 30-letni mężczyzna. Jadąca z nim kobieta została ranna, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
5: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala.
2: Pociągiem jechało 250 osób. Nikt nie został ranny. Lasy Warmii i Mazur toną w śmieciach. Tylko w ubiegłym roku leśnicy zebrali prawie 7 tysięcy metrów sześciennych odpadów. Do lasów trafia niemal wszystko, mówi Adam Pietrzak z Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
6: Części samochodowe, sprzęt AGD i RTV, odpady po remontach, a czasami również substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
2: Zebranie i wywóz tych śmieci w ubiegłym roku kosztowały ponad 2,5 miliona złotych.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: SK2 Sport.
2: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili z Mediolanu. Witające ich kibice podkreślali.
8: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bombonera w Argentynie, także...
9: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
10: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
9: No, ale ekipa fajna się zebrała.
2: Wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
11: No i brawo, no i brawo, no i brawo. Znowu złoty medal siatkarze zdobyli, wrócili, są, gratulujemy.
12: To już się staje nudne, powiem ci
11: nudne?
12: Szczerze. To już się staje nudne, bo zobacz. W ogóle, jak mi powiesz, w co grasz, to ci powiem, czy czeka cię sukces. Możemy się pobawić we wróżkę? Na przykład jesteś piłkarzem, to co, kopiesz się po czole.
11: Okej.
12: Okay. A jesteś siatkarzem, to medale wynosisz siatkami.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
12: Mam wrażenie, że o kimś zapomniałem.
11: O kimś?
12: O kimś, tak. O kimś zapomniałem.
11: Ale w tej opowieści o siatkarzach?
12: Nie, ogólnie. Antonina, weź coś powiedz.
13: Nie, no ja słuchałam, jak rozmawiacie. Po prostu
11: się kobieta zasikuje, się nie odzywa, jak facecie rozmawiają o sporcie. Dziękujemy.
13: No, ja się na tym nie znam.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.

0: Do szarej rzeczywistości, szanowni państwo, wracamy znowu poniedziałek, dzień świstaka, czyli znowu to samo przeżywamy, 9 minut po 6:00, czuję dzień dobry raz jeszcze.
1: My tutaj ustalamy, prawda, o czym tutaj z wami porozmawiać, już jest wszystko ustalone, już jest wszystko zrobione, prawda, wyskakuje ci Antonina z takim tekstem.
0: I mówi, miałam sen!
1: Pochwal się.
2: No, śniliście mi się.
0: Czekaj, oboje czy obydwaj?
1: To jest ważne.
2: Obu
1: nas śniłaś?
2: Obu.
0: A co to był za sen?
2: No, nie ty tak się, jak myśleliście. Śniło mi się, no, że...
0: A ty co ty myślisz, że ja myślę?
2: Nie wiem, co ty myślisz, ale powiem, co śniłam. Śniłam, że wszyscy troje spóźniliśmy się na program.
0: Czyli w tym się i tak nas nie było.
1: Poczekaj,
0: bo się spóźniliśmy.
1: W jakiej konfiguracji? Czy każdy osobno, czy może...
2: Nie, idźmy tak głęboko w to, nie wchodźmy
1: no
2: w to.
1: No właśnie, chciałbym pójść głęboko w to, bo czy każdy osobno i każdy przyjechał z własnego miejsca zamieszkania, czy wszyscy jechaliśmy z tego samego i ten sam budzik nas nie obudził?
0: Na przykład.
2: Nie, każdy osobno.
1: Każdy osobno.
0: Każdy osobno nie przyjechał na program. I co, i leciała sama muzyka?
2: Tak.
0: Aha, i nikt się nie odzywał na antenie.
2: Nie, no i potem się obudziłam, bo okazało się, że muszę wstawać. To już nie wiem, co dalej.
1: No, powiem ci szczerze, głęboko zaszliśmy. Głęboko zabrnęliśmy z tym twoim snem. No, jest to sen niedorzeczny.
0: To znaczy, ja czuję się, że
2: bo
0: ja
2: nie,
0: nie, nie, nie, było, nie było mnie w tym śnie, bo się spóźniłem.
1: Bo ja dzisiaj wstałem wcześniej.
0: Ja też.
1: No,
2: ja nie.
1: No.
2: Ja nie.
1: Ale dobra, posłuchajcie, to lećmy w takim razie, może nie wchodźmy w nasze sny, bo te sny mówią za wiele o nas. Czy chcecie?
0: Ja bym chciał.
1: Chciałbyś?
2: Ja też. Naprawdę?
0: Tak, ja bym chciał usłyszeć, co się słuchaczom śniło ciekawego.
2: Może też wy.
0: A my się pobawimy w te, w senniczki. Będziemy sprawdzać, co sny...
2: No są zabobony, tak.
0: Zróbmy tak, że zadzwońcie do nas na 726-826-826.
1: Niebezpiecznie.
0: Nagrajcie głosóweczkę na Messengerze albo napiszcie po prostu SMS-a, co się wam śniło, a my wam jakby powiemy, przepowiemy przyszłość.
1: O, panie, niebezpiecznie pogrywasz.
2: I powiemy, co to oznacza, tak?
0: Tak, dobre to jest. To ja powiem numer telefonu. 726-826-826. To numer do nas, Messenger na Facebooku.
1: No dobra. Jeżeli to się nie uda, to zadzwońcie, powiedzcie, jakiego grzyba ostatnio zjedliście.
0: Nie. To się uda. Dobra. Opowiedzcie swój
1: Dawajcie,
0: sen.
1: Trudno.
0: Bawmy się we wróżbitów dzisiaj. SK2.
1: A ja jestem Maciej.
0: Ty jesteś Maciej?
1: Ja jestem Maciej, wróżbita. Maciej, dzień dobry.
2: Czyli będziesz ty przypowiadał, dobrze.
0: Tak masz pewnie na drugie.
1: Nie, ale mogę mieć na trzecie.
0: Dobrze, dzwonią już, więc zabieramy się za odbieranie i gramy Lady Punk 11 po 6.

0: Zobacz, śniło ci się, że Jarząbek się spóźnia do pracy, a on się teraz spóźnił na wejście antenowe, ale za to serwuje.
1: A mi co przyniosłeś?
0: A właśnie, pyszną kawę.
2: Mam tylko dwie ręce, posłuchajcie.
0: Czekaj, to mi odejmij mnie od usta, daj Antoninie.
1: Chociaż jeden kolega jest miły, no.
2: Posłuchajcie, ja chyba śnię, chciałem powiedzieć, bo działa ekspres i winda.
0: No, wszystko fajnie.
1: Jeździłeś teraz, tak?
0: Dlatego cię nie było, dlatego się spóźniłeś. Dobrze, ale Kuba jest teraz. Kuba chciał się podzielić swoim snem. Dzień dobry, Kuba.
3: Dzień dobry, cześć wam.
0: Słuchamy.
3: No mi się śniło, ogólnie to mi się zdarza ten sen parę razy w roku.
0: No.
3: Śniło mi się, że chcę poprawiać matematykę, że się w ogóle spóźniam do szkoły, spóźniam się na poprawkę, jestem nienauczony, idę w stresie i budzę się normalnie taki zestresowany.
0: Okej, zimne poty, jak się budzisz, tak? Poczekaj, bo ja tu posprawdzałem mniej więcej, że życie może cię poddać nowym egzaminom i sprawdzianom, jak ci się coś takiego śni.
3: Mhm. Ale ja mam wrażenie, że pani od matematyki chyba mnie prześladuje.
0: A, w ten sposób.
2: Ty, mój drogi, chodzisz w stresie. Gdybyś poszedł w dresie, to wtedy ona byłaby
0: w stresie.
2: Ale
0: tutaj jest też jeszcze napisane, że szukasz właściwej drogi życiowej i tęsknisz za poczuciem bezpieczeństwa, tak naprawdę. Taki sen może to oznaczać.
1: No i też, że ma dużo
3: stresu. Koniecznie.
0: Żonie, że za poczuciem bezpieczeństwa tęsknisz, tak?
3: Tak, że nie mam poczucia bezpieczeństwa z nią.
2: Dobra, to mi powiedz stwierdzenie Pitagorasa.
0: No właśnie, śmigaj. Śmiechem reaguje, dobra.
1: Teraz Jarząbek się będzie śnił.
0: A Jarząbek, a powiedz ty stwierdzenie Pitagorasa.
2: A tam, co tam... Nie wiem, czy on w ogóle coś twierdził, tylko przypuszczał, no, co tutaj mówić?
0: Dokładnie. Dobrze. Kuba, w każdym razie będzie dobrze. To musisz sobie powtarzać, tak, będzie dobrze.
3: Nie, no wiem, bo już jadę do pracy.
0: Okej, to spoko.
2: I po to ci matematyka, no. Kuba, w pracy masz być raz.

0: tam można jakby co powiedzieć, coś wam się śniło, tak?
1: Tak, tak, tak. To zapraszamy. SK2. Myślałem o pani od chemii, nie wiem dlaczego teraz, no. A chemia wiadomo najlepsza z Niemiec, więc od razu się łączy, nie?

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Widać, słychać i czuć po niektórych bardzo. Nie będę pokazywał palce.
1: Nogi.
0: No dobrze, godzina 26:06. 26:06.
1: Tak jest. 6:26 tak mówić inaczej.
0: Tak, no jest.
1: I dobrze i fajnie, bo to jest dobra pora na aferę. Afera w tańcu z gwiazdami się zrobiła, ponieważ panią Ewę Kasprzyk zastąpiła ostatnio Julia Wieniawa i tu to budzi to spore kontrowersje. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią. Pani Beata Tyszkiewicz, jej koleżanka z jury, mówi o jej zaletach i no. Mówi tak. Ważne, że Julia jest młoda.
0: I tyle.
1: I tyle.
0: Nic więcej.
2: No, widzisz? Pani Beatce powiemy. Pani Beatko, kochana. Tak powiemy tylko jedno dla pani spokoju ducha. Z tego się wyrasta. SK2

0: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Mamo, te buty są za małe.
10: Ała, podeptałeś mój strój na akrobatykę.
11: No tak, akrobatyka. Czy zrobiłam już ten przelew?
12: Przypomnienie urodziny teściowej za 3 dni.
11: Czy mój portfel to zniesie?
13: Niektórych okazji nie przesuniesz, ale płatności możesz. W wybranych sklepach Portu Łódź skorzystasz z płatności odroczonych lub zakupów na raty. Zapytaj sprzedawcę o dostępne rozwiązania lub sprawdź na portłódź.pl. Port Łódź. Zakupy z wzajemnością.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
16: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
15: Lamia Sofa na każdy dzień.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
19: Taką pogodą rozpoczynać tydzień, to ja rozumiem. Oczywiście rześko dosyć o poranku w Łodzi, ale przed nami piękny, słoneczny dzień, tak jak i wczoraj. Mnóstwo błękitu nad całym miastem, bez opadów deszczu. A na termometrach dzisiaj w najcieplejszej chwili dnia będzie około 22 stopni. Podmuchy wiatru są umiarkowane, a ciśnienie w całkiem dobrej kondycji, lekko podwyższone. W kolejnych dniach też rozpogodzenia i podobne temperatury.
18: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
20: 6.30 News SK2, Anna Łowocka. Na początek Ukraina. 15 osób, w tym 8 dzieci, zostało rannych w ataku na Charków. Rosyjska bomba lotnicza trafiła w budynek mieszkalny. Żywioł uderzył w północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Potężny niż znad Atlantyku spowodował zniszczenia i przerwy w dostawach energii. Połączenie intensywnych opadów i spiętrzenia wód oceanu doprowadziło miejscami do największych powodzi od blisko dekady. Burza zakłóciła również komunikację lotniczą. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei Portugalia wygrała z Norwegią 2-1.

0: Pamiętaj mnie.
1: 6:37, żeby nie powiedzieć jak poprzednio, 37:06.
2: No i chciałem powiedzieć, że jak to mówiłeś, to była 6:37 i 37.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Oczko. Dobrze, że nie 21:37. Bo to kto wie, ten wie, prawda? Tak, Gimby tak już nie znają, no. Ale my mamy taki specjalny program, w którym możecie cofnąć się do lat młodzieńczych albo do takich, w których was jeszcze nie było na tym pięknym świecie.
2: Jak macie mniej niż 10 lat, to tego nie pamiętacie, więc wam o tym powiemy teraz.
1: Kącik odkurzający.
2: Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie zwolniły swojego kierowcę po tym, jak na pętli Młynów, ulica Płocka, załatwiał swoją potrzebę fizjologiczną na przegub autobusu. Mężczyzna był wówczas w środku pojazdu. Nieźle. Sprawę w mediach społecznościowych opisała kobieta, która była świadkiem tego incydentu. Pisała o tym Wirtualna Polska 28 września 2016 roku.
1: Czyli na niego doniosła jakby, no, coś tak takiego. No dobra, nie wiem. Czy trafiliście kiedyś na ten autobus w ogóle? W Warszawie?
3: Ja na szczęście nigdy na taki nie trafiłam.
1: Nie?
3: Trafiam tylko na takie z paradoksem.
1: Jakim paradoksem?
3: Które jadą teraz i potem.

0: Pobudka, kto jeszcze śpi, bo chcemy wiedzieć, co wam się śniło.
1: Tak, dzisiaj rozmawiamy sobie o snach, będziemy może troszeczkę pobawimy się we wróżbitów, będziemy przepowiadać, co dane sny mogą oznaczać, więc tym się dzisiaj zajmujemy. Tak, to prawda, przyklepuję, potwierdzam, nie zaprzeczam, 11 minut do 7.
0: A z nami już Dorotka na linii, proszę mi.
2: Dorotko, kochana, jaki sen w takim razie?
3: Jaki sen? To panie Antonino, ja powiem w ten sposób, że... Często mi się śnią, kuźwa, psy to pieniądze.
1: Psy to pieniądze?
3: No psy, głowowe, nie łanowe, głowowe, przepraszam.
0: Psy, moja droga. No to w takim razie posłuchaj, Dorotko, jak ci się psy śnią, to znaczy, że coś dostaniesz, tylko musisz powiedzieć. Weź mi to podaj tutaj, to co tam leży. SK2.
2: No, ja tak, Żąbek, dobry wróżbita.
1: No właśnie, na Macieja się nie nadajesz.
0: Dlaczego?
1: Nie.
2: Ale Jarząbek, wróżbita Jarząbek.
1: Jarząbek bardziej do ciebie pasuje, tak. Nie, nawet nie zbliżony jest do Macieja. Nie.
0: Pawła, Piotra.
1: Nie. Wróżbita Jarząbek, po prostu. To będzie twoja...
2: Prawdę ci powiem.
1: Renoma, tak.

0: Udało się! Złapałem ją, jak śpiewa, pięknie! Piękny wokal, to sobie na featurze zaśpiewała Antonina Zbero.
1: Trzy sekundy wcześniej by się Krajowa Rada doczepiła.
0: Trochę tak. 3 minuty zostały nam do 7. Zagramy sobie nową zabawę Ściemnia się po 7. Możecie się teraz zgłaszać SMS-owo na 726-826-826 bądź na Messengerze, tam nam zostawcie swój numer telefonu. Jak się zgłaszamy zazwyczaj?
2: Messenger.
0: Ale jak? Co trzeba napisać? Wiesz? Nie wiesz. Siadaj, Pała. Jarząbek, wiesz?
1: Ja wiem, ale nie powiem. To powiedz ty.
0: To jeszcze raz, Antonina, masz szansę na plus.
2: Nie wiem. Ściemnia się.
0: No ściemnić trzeba.
2: Tak. Piszecie ściemą.
0: W tej zabawie chodzi o to, żeby odgadnąć, kto ściemnia, więc jeśli jesteście dobrzy we ściemy, to ściemą się zgłaszamy. Numer powiedziałem, Messenger znacie, zapraszamy 100 do zgarnięcia.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
11: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
12: Nie, a powinnam?
11: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
12: I możesz z nich korzystać?
11: Jasne, w każdej chwili.
12: To i ja się zapiszę.
11: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
13: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
14: Mamo, te buty są za małe.
15: Ała, podeptałeś mój strój na akrobatykę.
16: No tak, akrobatyka. Czy zrobiłam już ten przelew?
17: Przypomnienie urodziny teściowej za 3 dni.
16: Czy mój portfel to zniesie?
18: Niektórych okazji nie przesuniesz, ale płatności możesz. W wybranych sklepach Portu Łódź skorzystasz z płatności odroczonych lub zakupów na raty. Zapytaj sprzedawcę o dostępne rozwiązania lub sprawdź na portłódź.pl. Port Łódź. Zakupy z wzajemnością.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
1: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
21: No a teraz wyjeżdżamy już na łódzkie ulice. Kierowcy, uwaga, zmiany, bo dzisiaj startuje remont na ulicy Łagiewnickiej w Łodzi między Zawiszy Czarnego a Wojska Polskiego. No i ta droga stała się jednokierunkowa właśnie w kierunku Wojska Polskiego. Warto o tym pamiętać. Dziś w Łodzi bardzo dobre warunki do jazdy, piękna pogoda. Okulary przeciwsłoneczne w aucie się przydadzą. To na pewno mnóstwo tych promieni słonecznych przez cały poniedziałek. Tak też będzie we wtorek.
20: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
22: Minęła 7 News SK2. Anna Łobocka, Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska. To oni w drugiej turze powalczą o fotel prezydenta Krakowa. Ile głosów zdobyli we wczorajszym głosowaniu? O tym nasz reporter Kuba Solarz.
23: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
24: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
23: Mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
25: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
23: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
22: Wybory przebiegły spokojnie, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
26: W wyborach na prezydenta miasta Krakowa wzięło udział 43,51% uprawnionych do głosowania. Jest to frekwencja na podstawie kart wyjętych z urny.
22: Przedterminowe wybory w Krakowie to skutek majowego referendum, w którym fotel prezydenta stracił Aleksander Miszalski. Tragedia pod Włocławkiem w miejscowości Dąbie Kujawskie w Stawie utonął 6-latek. Dziecko miało oddalić się od rodziców w czasie rodzinnego przyjęcia w restauracji, mówi Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury.
2: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
22: Śledczy zabezpieczyli monitoring restauracji. Jest złoto i awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Nasi siatkarze w Mediolanie zdobyli Mistrzostwo Europy. Do sukcesu przyczyniła się doskonała współpraca z trenerem Nikolą Grbiciem, mówił przyjmujący naszej drużyny Tomasz Fornal.
3: Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu 2 złote medale.
22: A już za chwilę o dzisiejszym meczu naszych piłkarzy.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK2 Sport.
22: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie nie wystąpi wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
4: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
22: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: No i mamy kilka chwil po siódmej, wy jesteście sportowe świry, no to w takim razie, czy biegaliście wczoraj?
6: Oj, za dziećmi dookoła salonu
7: do lodówki i
5: ale
7: z powrotem.
5: Wczoraj tak, był maraton, tak. U mnie cała dzielnica po prostu stała, bo biegali, więc pytanie.
6: No dobra, nie, rzeczywiście, nie wiem jak u was, ale u mnie na Facebooku na przykład wysyp zdjęć znajomych z maratonu warszawskiego.
7: Tak, u mnie też na przykład. I serio, naprawdę nie wiem czym tu się chwalić, ja się w internecie swoimi rekordami na setkę i wizytą na mecie nie chwalę.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: Ale nie chwalisz się, bo nie chcesz, czy nie chwalisz się, bo nie masz takich wizyt?
7: Nie chwalę się, bo nie potrafię obsługiwać aparatu.

0: Kołowrotek z rana jak śmietana, kogo na tańce wzięło do bratanków. 12 minut prawie po siódmej. My teraz o tym, o czym powinno się mówić. O kulturze, o modzie. Antonina, ty się znasz, prawda? Na tym wszystkim.
1: A czemu tak uważasz?
0: No bo tak ładnie zawsze przychodzisz ubrana do studia.
1: No tak, nie, no, no tak, tak, no, tak, tak, tak. No. Ale szafiarką większą to jest chyba Jarząbek, więc...
2: Przy nas to nie jest sztuka, znaczy to nie jest wyższa sztuka.
1: Oj, ładnie się zastanów się, co mówisz, bo to już nie wiem, czy komplement.
0: Ale i tak ładnie, i tak ładnie.
2: Posłuchajcie, mieliśmy kiedyś w szkole podstawowej coś takiego, co się nazywało wybieg. I tam wybiegaliśmy na przerwach, prawda? Ja nie wiedziałem wtedy, że ja mogę w ministry pójść.
0: Ale aż się zacząłem. We więzieniu też jest wybieg.
2: Też jest wybieg we więzieniu. Okazuje się, że w ministerstwach też mają wybiegi. I ostatnio z takiego wybiegu skorzystała pani minister kultury Marta Cinkowska, która wzięła udział jako modelka w pokazie modym.
0: Modym. Tak. Był pokaz mody. Nawet Kasiora poszła z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten pokaz mody i dlatego zaczęły się krytyki ze strony partii opozycyjnych.
2: Ja widziałem, jak pani minister chodziła i w lewo, i w prawo, i w przód, i w tył, i potem wybiegła. Ten wybieg krótki nie był.
0: No, ale poczekajcie, bo to chodzi o to, że niby publiczne środki, które zostały przekazane na promowanie właśnie pani Marty, która się zamieniła w modelkę. Takie są zarzuty od opozycji.
1: Jak miała takie marzenie, to ja nie widzę problemu.
2: Nie widzisz problemu?
1: Nie.
2: Absolutnie.
1: Też bym chciała być modelką, tylko nie urosłam.
2: Ty ją poczekaj, jak ją jeszcze z tych kilometrówek rozliczą, bo to coś wyjrze, bo to podpada.
3: SK2.
0: W tej z powrotem. Pokazujesz tu prawy pośladek, lewy pośladek. I tych kilometrów się narobi.
2: 10 tysięcy kroków ma.

0: coś da.
1: A może da, a może nie da, tego nie wiadomo. Teraz pora troszeczkę jakby przyćmić słońce, bo ono wstało, więc...
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Ja dam, bo mam stówę akurat i bardzo chętnie się jej pozbędę.
4: Ale nie tak łatwo wcale.
1: To powiedzmy, że nie tak łatwo. Dwie stówki w zeszłym tygodniu rozdaliśmy.
4: No to zobaczymy, jak będzie dzisiaj przy poniedziałku. Jest z nami Julita. Cześć, Julita.
5: Cześć, witam. Cześć.
4: Ja przypomnę szybko zasady. Mamy tutaj dwóch chłopaków, Jarząbka i Wajdę.
3: Jest za dużo powiedziane.
4: Będą coś mówili i może być to ściema. Może

0: Zrozumieli tylko wtajemniczeni odbiorcy.
1: Wajda mówi tak. Wielbłądy w swoich garbach przechowują zapasy czystej wody.
2: Który ściemnia?
3: Żaden.
4: A nawet czasu nie zdążyłem włączyć.
0: No nie, musi ktoś ściemnić.
4: Ktoś musi ściemnić.
0: Szybko.
3: Drugi.
0: Drugi.
3: Wajda.
4: Drugi.
0: No, no i co byś zrobił z tym? No,
4: zrobiłbym tak, że czas minął.
0: No właśnie, były 3 sekundy.
4: Najpierw pierwsza odpowiedź była, że nie ma ściemy, ale tu ściema zawsze może być Julitka. Powiedziałeś, że znasz zasadę, a tu jednak...
2: Ściemniała, Julita ściemniała.
4: Julita, no, dobra, ty chyba ściemniałaś. Dobra, Julitka, no nie możemy, musimy zrobić bu.
0: Pierwsze koty za płoty, Julita. Następnym razem będzie lepiej. Zmieści się w 3 sekundach.
4: Trzeba się zmieścić po pierwsze w czasie, bo no miałaś rację, ale raz, że pierwsza odpowiedź była błędna, a druga odpowiedź była po czasie. Ja ściemniałem rzeczywiście o wielbłądach. Wielbłądy w swoich garbach przechowują zapasy czystej wody, powiedziałem, a garby wielbłądów są wypełnione tłuszczem, a nie
0: wodą. Tak jest, tak jest. A mowa jest opowa, to rzeczywiście jest taka mowa, że nie wiadomo,
4: co chodzi. Ja mówił prawdę, ale ja prawdy na pewno nie mówiłem, to ja ściemniałem. Nagrody wysyłam do ciebie od Radia SK2, a na przyszłość, jak ktoś będzie się zgłaszał do naszej zabawy ściemnia się, należy pamiętać o tym, że dwóch prawd być nie może.
2: Zawsze ściemniają.
4: Tak. Zawsze któryś ściemnia.
5: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Prawdę powiedział.

0: kilka sentymentów chowam w połamanym sercu.
1: 24,5 minuty po 7. Luna za nami i różne rzeczy, które dzieją się w naszej Polsce przed nami.
2: Doszło do kradzieży zabytkowego dzwonu z Nowego Zamku w Płotach na Pomorzu Zachodnim.
3: Przecież no to właśnie. Ciężkie jest.
1: No. No właśnie, ciężkie. I policja teraz prowadzi dochodzenie. Chcą ustaleć sprawcy kradzieży.
2: Tak.
1: No jak oni to po pierwsze wynieśli, gdzie to wynieśli, no i jak zamknąć, nie?
2: Ja liczę na naszych policjantów, ja jestem pewien, że na pewno gdzieś już im dzwoni. Tylko nie wiadomo, na którym złomie.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Planujesz remont łazienki? W salonie Nasza Łazienka znajdziesz zestawy podtynkowe 6 w jednym oraz pełen asortyment armatury łazienkowej. Nowoczesne miski WC z wirowym systemem spłukiwania, stelaże podtynkowe i wiele produktów w atrakcyjnych cenach. Rabaty na produkty wyprzedażowe sięgają nawet do 70%, ale ilość produktów jest ograniczona. Nasza Łazienka. Wszystko do twojej łazienki. Kilińskiego 195A.
10: Nasza Łazienka. Wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
11: Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 10 do 18.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Ruch niestety robi się coraz większy na łódzkich ulicach. Trzeba zdjąć nogę z gazu. Zwalniamy jadąc od strony Widzewa na Piłsudskiego przed Niciarnianą, także przy skrzyżowaniu Marszałków chwila cierpliwości. Przed rondem Solidarności tutaj również, zwłaszcza na Alei Palki. No i przypominam, że dzisiaj startuje też remont Łagiewnickiej między Zawiszy Czarnego a Wojska Polskiego. Tam zmiany w organizacji ruchu. Ładna pogoda, warunki do jazdy dobre. Dzisiaj w Łodzi będzie około 22 stopni i słońce.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: 7.30 News SK2. Anna Łobocka, Łukasz Gibeła wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Lider Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 36% głosów. Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, zdobyła blisko 30%. Oboje zmierzą się w drugiej turze 11 października. Trzy osoby ranne po wypadku na drodze numer 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się wahadłowo. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu. W finale Mistrzostw Świata piłkarek do lat 20 rozgrzewany w naszym kraju wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych.

0: Antonina, chcesz pozdrowić sąsiada na antenie?
1: Tak.
0: Tak? To pozdrów.
1: To pozdrawiam sąsiada i sąsiadkę.
0: No i ładnie, z psem czasem wychodzi czy coś?
1: No zdarza się, tak.
0: A, proszę bardzo. No to pozdrawiamy
1: Panią
0: Krzysztofa.
1: Panią Celinkę.
0: I Krzysztofa też pozdrawiamy, który za nami. Tak. 21 minut do 8. Na co pora?
1: Na kącik odkurzający.
0: Czyli na odgrzewanego kotleta. Newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: Donald Trump unikał płacenia podatków dochodowych, grzmiał 28 września 2020 roku The New York Times.
0: No, trochę nieładnie. Nieładnie. Choć z drugiej strony nie wiem, co lepsze, mieć prezydenta, który unikał podatków dochodowych.
2: No tak, tak, tak. Czy marszałka, który nie unika anegdot odchodowych.
3: Pamiętam w Czechach, s*** w polu, bo nie było po prostu kibli.

0: Pierwsze razy zawsze zapadają w pamięć. Nieważne, czego dotyczą te pierwsze razy i o tym Kasia Wilk chyba w tym utworze, który za nami. 11 minut zostało nam do 8.
1: A to się dobrze składa, bo właśnie będziemy rozmawiali o rozdziewiczeniu szczytu pewnego w pakistańskim Karakorum teraz.
0: Dobra, czyli to rozdziewiczenie jakby łączy się ze szczytowaniem, tak?
1: Nie, no bo tutaj właśnie jest, jest napisane, że polscy podróżnicy zdobyli szczyt na Karakorum o wysokości 5349 metrów nad poziomem morza i był to dziewiczy szczyt.
0: Dziewiczy szczyt.
1: Więc wiadomo.
0: A, dlatego rozdziewiczenie.
1: Tak, no.
0: Dobra, jeszcze do tego ten szczyt Karakorum nazwali, że to jest Robert Lewandowski. Nie, oni nazwali to RL9.
1: No i teraz właśnie pytanie do Antoniny, która się nie zna totalnie na sporcie. Aha. RL9, jak myślisz, o co chodzi?
2: Robert Lewandowski.
0: Czyli dobrze, czy niedobrze?
2: No bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze?
2: No.
1: Tak, oczywiście. Ja też się z tym zgadzam, bo tym sposobem Robert Lewandowski, nawet jak będzie miał formę w dołku, to wciąż będzie na szczycie. No. SK2.

0: Dobrze, że wszystko gra, że wszystko jest włączone, że muzyczka z waszych głośników leci. 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK2. 5 minut zostało nam do godziny 8. W Państwa miasta przyszłaby pora zagrać.
1: Tak. Już można się zgłaszać. Tak. 7268 26 86 albo Messenger. Wiecie co, Antonina dzisiaj zrobiła taką fajną tutaj akcję, bo przyniosła nie cukierka, nie kotleta, tylko przyniosła takie okulary z kamerką.
2: Magiczne.
0: Tak. Zerówki. Fajnie, no, się przez nie patrzy. Wszyscy to... sobie po kolei je mierzymy i sprawdzamy, czy wyglądamy jak psory, czy nie.
2: Ale... nie potrafię połączyć ich z telefonem.
1: To są jakieś szpiegowskie te, jak one się nazywają, te jak one, te okulary.
2: No, no,
0: kamera, bo mają kamerę. Tu jak założyłem je, to usłyszałem od razu taki dźwięk blum, blum, blum, blum.
1: A wiecie, że dzisiaj jest w ogóle dzień tajniaka?
2: I dlatego przyniosłam.
1: No, to się wszystko...
0: Proszę bardzo.
1: To posłuchajcie, to w takim razie, moi drodzy tajniacy, mamy okulary szpiegowskie. Co jeszcze prawdziwy szpieg powinien mieć? Tak. 7268 26 86 albo Messenger. Tym zgłaszacie się do Państwa miasta.
0: Pamiętajcie, że na Messengerze zostawiacie swój numer telefonu, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500.
2: Czekamy.
3: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Wzmożony ruch na łódzkich ulicach. Niestety paliwa więcej stracimy na Polesiu, jadąc Konstantynowską i Legionów. Przedalają włókniarzy, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Samochodów też trochę więcej na Naruzowicza od strony radiostacji przed Kopcińskiego i przy parku Źródliska na Piłsudskiego. Pięknie rozpoczynamy ten tydzień w Łodzi. Pogoda będzie dopisywać na termometrach dziś w najcieplejszej chwili dnia. Około 22 stopni. To w cieniu, a w słońcu pewnie będzie jeszcze więcej, więc naprawdę bardzo ładna jesień.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Minęła 8, News SK2, Anna Łobocka. W Krakowie będzie druga tura. O fotel prezydenta miasta będą walczyć Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Szczegóły Kuba Solarz.
16: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
17: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
16: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
15: Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas sobotniej homilii w jarosławskim opactwie prosił o modlitwę za ofiarę ataku i za napastnika.
18: Z tego miejsca, w swoim własnym imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu zmarłego księdza Stanisława, bardzo mocno chcę powiedzieć z głębi serca, że wybaczamy.
15: Duchowny zaapelował, by nie obwiniać za tę zbrodnię wszystkich Ukraińców.
18: Pragnę osobiście poprosić, abyście nie winili narodu, z którego był zbrodniarz. Zła, jakie się tu dokonało, dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród czy wiele osób.
15: czwartek 31-letni Ihor M. w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu nożem zabił jednego z księży i ranił 4 osoby. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące i przebywa w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej. Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, zapewnił trener polskich siatkarzy Nikola Grbicz po zdobyciu Mistrzostwa Europy w Mediolanie.
0: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze. I ja czasami jestem kibic, ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
15: Wygrywając mistrzostwo, nasi siatkarze zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
19: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
20: SK2 Sport.
15: Drugi mecz i okazja do rewanżu. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną. Kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany. To właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata. Początek meczu o 20:45. Hubert Hurkacz wystąpi w półfinale turnieju ATP w Chengdu. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA o 13:00. Ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
19: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
21: 8:04.
22: No i co?
23: No i nic.
21: No i nic.
22: Dzisiaj mamy wyjątko. To do mnie było?
23: Nie, to
22: do mnie, tak?
23: To taka rymowanka była z dzieciństwa. Aha.
22: Dobrze, zmieniając temat. Dzisiaj mamy ważny dzień.
21: Jak? No tajniaka, mówiliśmy.
22: Ale tak. Oprócz tego jeszcze dzień jabłka.
21: A, no to okej, gryz.
22: Bo wiecie co mówią w Stanach?
21: Jak mówią?
22: One apple a day keeps the doctor away.
21: Czyli?
22: No, czyli, że jedno jabłko dziennie.
23: No. Trzyma lekarza z daleka.
22: Dokładnie.
23: No.
20: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: Cienias to jabłko. Cebula i czosnek trzyma wszystkich z daleka.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy,

0: No i się kroki same robią. U mnie już 833.
1: 951.
2: Nie założyłam zegarka, nie żeby założyłaś. Nie patrzeć.
0: A na telefon ci nie pokazuje, ile kroków zrobiłaś?
2: Pokazuje, ale wolę nie patrzeć, no bo cię powiesz, że...
0: Jeden krok może was dzielić od domu w Hiszpanii, bo jest taki region w Hiszpanii, który szuka mieszkańców i dają, uwaga, 170 tysięcy złotych na dom.
2: I nawet 40 tysięcy euro, czyli ponad 170 tysięcy złotych, no może dostać osoba, która kupi, wyremontuje lub zbuduje dom na wsi w hiszpańskim regionie La Rioja.
1: Tak, i z tego programu mogą skorzystać także Polacy, to jest najważniejsze, prawda? Tak więc jeżeli, mój drogi, moja droga, chcesz mieć dom w Hiszpanii, wystarczy mieć od 18 do 45 lat i być gotowym na przeprowadzkę.
0: No, czyli wychodzi na to, że największą przeszkodą w tym wszystkim może być żona. SK2.
1: W życiu bym żony do Hiszpanii nie zabrał. Nie. Był taki jeden, co wziął do Hiszpanii żonę, no to mu taką baciatę zrobiła, że musiał do Ameryki uciekać.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: 17 minut po 8, pora zagrać w to, co lubicie. Dzisiaj Madzia z Marcinem się zmierzy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Witamy was bardzo serdecznie. Koło przygotowane, Antoninka gotowa, żeby zakręcić, jest. Tak? A ja wam tylko przypomnę zasady. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
3: Tak.
4: Tak.
2: Tak. Dwa taki, super. Madzia zaczyna.
5: Prawo czy w lewo?
3: W lewo.
6: Dobra.
5: Dobrze zakręciła?
6: No mocno.
5: Bo nie widziałem.
2: W lewo zakręciła. Tak, czyli odwrotnie od ruchu wskazówek zegara.
5: Wow, ładnie, Madziu. Ten, jak on się nazywa, ten pajac?
6: Joker.
2: Joker, możesz wybrać sobie sama literę, Madziu. No szybko, szybko.
3: Niech będzie.
2: R jak rower, tak?
3: Tak, R jak rower. Nie mogłam się zdecydować.
2: 20 sekund, uwaga.
5: Uwaga, państwo.
3: Rumunia.
5: Miasto.
3: Radom.
5: Znana postać.
3: Radosław Sikorski.
5: Roślina.
3: Roślina. Dzupieszka.
5: Kolor.
3: Różowy.
5: Zawód.
3: Robotnica.
2: Po czasie.
5: Czekaj.
2: Po czasie, ale co ci podpowiadali, powiedz. Powiedz, co ci podpowiadali.
3: Podpowiadali mi rugbysta, ale...
5: Rugbysta?
2: Że w rugby gra.
5: Dobra. Ja jeszcze roślinę chciałem wiedzieć.
2: No, rzodkiewka była.
5: A rzodkiewka?
2: Ciesz się, że nie jest przeżyć z kropką.
5: A ja jakiś rzepicha szukam, o co chodzi?
2: Ja usłyszałem rzodkiewka. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5. Pięć. Na piątkę, Madzia. Madzia na pięć, zobaczymy jak... Marcin,
6: w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
6: Dobra, jedziemy. To jest prawa
5: tak,
6: strona.
5: Musiałem zmienić rękę. Dobrze.
6: Ale się
2: a wiesz, że tą samą też mogłaś zakręcić.
6: Co tam
2: wyszło?
6: Py
2: jak papa. P jak papa. 20 sekund, Marcinie. Uwaga, państwo.
4: Portugalia.
2: Miasto.
4: Piotrków Trybunalski.
2: Tytuł filmu.
4: Ojejku. Piąty element.
2: Imię.
4: Piotrek.
2: Roślina.
4: Pietruszka.
2: Potrawa.
5: Nie, to nie jest taka potrawa.
4: Nie ma takiej potrawy.
2: Już po czasie.
5: No dobra, to ja podliczam. 1, 2, 3, 4, 5.
6: Też na piątkę.
2: Czyli zarówno Magda na piątkę, jak i Marcin na piątkę. A to oznacza dogryweczkę. Zakręćmy kołem, Antoninko, jeszcze raz.
6: Ja teraz wybieram w prawo.
2: No. Już wam tłumaczę, na czym polega dogrywka, jak się zaraz litera wylosuje. Powiemy wam, jaka jest litera. Później Jarząbek wymyśla kategorię i kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle lub nie udzieli odpowiedzi, wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
3: Tak.

0: Tak, a i tak się udało.
1: I tak byłaś pierwsza.
0: Dobra, garnki masz w kuchni, tak? Uratowały cię one.
2: No, sytuacja była taka, że akurat byłam w kuchni, jak wyczytaliście pytanie.
1: A, to była podpowiedź.
0: Proszę bardzo.
2: Tak,
0: nawet nie
2: garnek stoi na kuchence, bo musi być obiad jeszcze ugotowany przed pracą. Jestem bardzo szczęśliwa, dziękuję wam.
0: Proszę bardzo, wszystkiego dobrego. Marcin, nie udało się co prawda, ale piękną paczuszkę też ci spakujemy,
1: tak
0: dobra?
1: Tak jest, poleci.
3: Jasne, dziękuję.
0: Dobra, dzięki, wszystkiego okay. Dobrego, jutro też Państwa Miasta po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Ale będzie wyżerka. Ale będzie wyżerka. To 7 listopada już na Stadionie Narodowym.
1: Nie wiem, czy mam coś zostawię, to wiesz.
0: No, będziemy testować najlepszy polski obiad, który jakby wygra w naszym plebiscycie, który trwa na stronie sk2.pl.
2: sk2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie na to, co polskie, jaki obiad powinien być tym najbardziej polskim, to już od was zależy, ale do tego, jeżeli przekonacie nas, że to wy powinniście wylądować na Stadionie Narodowym i wziąć udział w uroczystej kolacji razem z nami, z radiem SK2, no to musicie to zrobić po prostu. SK2, wypełniać formularz.
0: Co będziemy robić za chwil parę na antenie?
3: Wybierać.
0: No właśnie. Będziemy wręczać pierwsze zaproszenia na Narodowy, więc jak ktoś z was już się zgłosił, to oczekujcie na nasz telefon.
2: Parę minut jeszcze macie. Parę. Tak, no, jest. SK2.pl. No.

0: Autopromocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Mamo, te buty są za małe.
9: Ała, podeptałeś mój strój na akrobatykę.
10: No tak, akrobatyka. Czy zrobiłam już ten przelew?
11: Przypomnienie urodziny teściowej za 3 dni.
10: Czy mój portfel to zniesie?
12: Niektórych okazji nie przesuniesz, ale płatności możesz. W wybranych sklepach Portu Łódź skorzystasz z płatności odroczonych lub zakupów na raty. Zapytaj sprzedawcę o dostępne rozwiązania lub sprawdź na portłódź.pl. Port Łódź. Zakupy z wzajemnością.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy

0: zwykłej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
1: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
2: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
3: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
2: Lamia Sofa na każdy dzień.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: Przenosimy się teraz na Łódzkie ulice, nie przejdziemy Piotrkowską, na wprost trzeba korzystać z przejazdu Przybyszewskiego, to ze względu na trwające remonty, no a poza tym ciasno w paru miejscach przy parku Źródliska na wysokości właśnie tego parku jadąc Piłsudskiego, Konstantynowska, Legionów, także w stronę centrum ruch duży i Aleja Palki, czy też zachodnia przed Lutomierską w kierunku centrum zwalniamy. Dziś w Łodzi w granicach do 22 stopni i słonecznie.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów. W Niemczech ukradli ponad 50 aut wartych w sumie ponad 10 milionów złotych. Samochody sprowadzali do Polski i sprzedawali na części. Zatrzymano 10 osób, z których 8 trafiło do aresztu. Teraz Stany Zjednoczone. 3 osoby nie żyją, a 4 zostały ranne w strzelaninie w Detroit. Według policji doszło do niej w nielegalnym miejscu spotkań towarzyskich w jednym z miejscowych klubów. A na koniec Portugalia i awaryjne lądowanie samolotu w Porto. Co najmniej 14 pasażerów lecących z Barcelony do Bostonu zatruło się dymem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dym pojawił się na skutek problemu technicznego, kiedy maszyna z prawie 300 osobami na pokładzie znajdowała się nad Atlantykiem.

0: Dobra, zrzucajcie teraz wszystko. Trzeba zrzucać zbędne kilogramy, bo za niedługo się tak pysznie zrobi, że tych kilogramów może troszeczkę przybyć. Dobrze powiedziałem?
1: Bardzo dobrze, pięknie.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
3: Bo wiadomo, co polskie, to też potrafi potuczyć troszkę, tak jak patrzę na te propozycje, które się pojawiły na sk2.pl i na które wy głosujecie. Co jest najbardziej polskim obiadem? No to rzeczywiście, tutaj ślinka cieknie, ale tłuszczyk też będzie się odkładał.
0: Witamy, gościmy Norberta. Dzień dobry.
1: Cześć.
4: Dzień dobry, witam was serdecznie.
3: Norbert jako pierwszy oddał swoje głosy w naszym plebiscycie na najlepszy polski obiad.
0: Może nie jako pierwszy, ale jeden z pierwszych.
3: Znaczy jako pierwszy będzie teraz się z tego tłumaczył.
0: O właśnie, to miałeś na myśli. Było tak, do zagłosowania było na zupkę i do zagłosowania było na drugie danie.
3: To co dajesz na zupkę, na pierwsze, no?
4: No oczywiście rosół, jakby inaczej, gdyby nie niedzielny rosół, to nie byłoby rodziny.
3: Złotopolskich też, ja raczej. No ja, oczywiście, że tak. A z zieleniną czy bez?
4: No oczywiście, że z zieleniną.
0: Drugie danie?
4: Schabowy oczywiście, polska klasyka.
0: Okej, z ziemniaczkami i z mizerią, bo taka była propozycja. Ale słuchajcie, no to nie jest tak, że każdemu dogodzimy. Tam jest takie miejsce w tej ankietce, żeby dać swoją propozycję i ty nie ominąłeś tego, też wpisałeś coś od siebie.
3: Na deser, co?
4: Tak, znaczy na deser to będzie, na deser będzie bigos.
0: Według Norberta bigosik, ale to uważasz się za specjalistę w tej dziedzinie?
4: No może nie specjalistę, ale długoletniego praktyka.
0: A, praktyk, dobra.
3: Czyli robisz bigosik, tak?
4: No, oczywiście.
0: Dobra, Norbert, jakbyśmy się mogli umówić tak, że jakbyśmy się spotkali na Narodowym 7 listopada, to moglibyśmy liczyć na bigosik od ciebie, niezależnie co wygra nasz plebiscyt najbardziej polskiego obiadu?
4: Nie ma sprawy, ale no, da się zrobić.
3: A jak nie zrobisz, to przynajmniej o nim opowiedz, nie? Tak, żeby nam zapachniało.
1: Narobi bigosu.
0: Narobisz bigosu na imprezie, słuchaj. Zapraszamy ciebie wraz z osobą towarzyszącą jako pierwszą osobę na Stadion Narodowy 7 listopada do Loży VIP!
4: Dzięki! Super!
3: Proszę bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
3: Norbercik, to do ciebie, ja jeszcze dorzucam od ciebie. Nocleg w fajnym hotelu i 500 kieszonkowego, żebyś mógł się jeszcze we Warszawie trochę zabawić.
0: Można?
4: No i to jest imprezka.
0: No, i tak ma być, i tak trzymać. Będziemy razem imprezować. Dzięki, Norbert, ściskamy, pozdrawiamy i zapraszamy kolejnych, żeby wziąć udział w naszym plebiscycie.
3: SK2.pl, tam się zgłaszacie i czekamy na kolejne zgłoszenia. I to jest imprezka 2.
2: Najbardziej polski obiad.

0: Zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Nawet nie mówię dzisiaj, w sensie, że się zbliżamy do 9, że 11 minut zostało.
1: A to oznacza, że po raz kolejny odwiedzamy kącik. Kącik odkurzający, zapraszamy was do tego konta. Cofamy się w czasie, odświeżamy newsy, które wydarzyły się 28 września, ale roku minionego 2015.
2: Szacuje się, że przeszło połowa z ponad 600 tysięcy nauczycieli w całej Polsce udziela korepetycji, ale tylko część rozlicza się z nich z fiskusem.
1: Pisała Gazeta Wyborcza 28 września 2015 roku.
0: Czyli 11 lat temu. To wtedy jeszcze królowała gotówka jednak, nie?
2: Oj tak.
0: Dzisiaj bliki, inne przelewiki.
1: Riki, tiki.
0: I to nie nauczyciele udzielają korków, ale sami powinni brać korki, na przykład z prawa podatkowego, żeby wiedzieć, jak to zrobić, żeby zarobić i fiskusowi nie dać się obrobić.

0: Morze między nami, morze, morze. I cóż, że ze Szwecji, można by było powiedzieć na koniec tego pięknego programu. Co, ty co chciałeś powiedzieć?
1: No właśnie, tak. No, to był mój apel do piłkarzy polskich, no, żeby dzisiaj wygrali, żeby... a nie żeby przegrali. No bo jak przegrają, to będziemy się wszyscy łamali, prawda, będziemy sobie tłumaczyli to. No
2: to cóż się zdarzyć może.
1: Nie, nie, no będziesz chodził, no będziesz sobie tłumaczył, no to cóż ze Szwecją.
0: No właśnie, ty sobie tak będziesz tłumaczył,
1: a ja sobie przegraliśmy.
0: Ładnie wytłumaczę, że i cóż, że ze Szwecją przegraliśmy. Widzisz, jak można ładnie to powiedzieć?
1: Prawda?
2: No. A ja czemu, przepraszam,
0: czemu my zakładamy, że przegraliśmy? Przepraszam.
1: Dziwne by było, gdybyśmy zakładali, że wygramy.
0: Nie, no ja zakładam, że będzie remis ze wskazaniem na jedną stronę.
1: No, ty się tak zakładasz, dlatego jesteś bidny, no. SK2

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
3: Planujesz remont łazienki? W salonie Nasza Łazienka znajdziesz zestawy podtynkowe 6 w 1 oraz pełen asortyment armatury łazienkowej. Nowoczesne miski WC z wirowym systemem spłukiwania, stelaże podtynkowe i wiele produktów w atrakcyjnych cenach. Rabaty na produkty wyprzedażowe sięgają nawet do 70%, ale ilość produktów jest ograniczona. Nasza Łazienka. Wszystko do twojej łazienki. Kilińskiego 195A.
4: Nasza Łazienka. Wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
5: Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 10 do 18.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Wjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice. Kierowcy, przypominam o przebudowie Łagiewnickiej, która rozpoczyna się dzisiaj. No i są utrudnienia między Zawiszy Czarnego a Wojska Polskiego. Droga jest jednokierunkowa w stronę Wojska Polskiego. Pogoda bardzo ładna w Łodzi na początku tego tygodnia. No i taka będzie właśnie w tym tygodniu. Na termometrach dziś w granicach do 22 stopni. Duża ilość słońca. No i bez opadów deszczu. Ciśnienie jest trochę podwyższone, a wiatr umiarkowany.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nie będę zabiegał o poparcie kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury. Zadeklarował Łukasz Gibała, który zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenta Krakowa, zdobywając nieco ponad 36% głosów.
14: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
13: Do drugiej tury szykuje się też Monika Piątkowska, która zdobyła niespełna 30% głosów. Kandydatka na prezydenta Krakowa szła do wyborów z poparciem KO i PSL-u.
15: Jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
13: Mieszkańcy Krakowa prezydenta wybiorą 11 października. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 36 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w centrum i na wschodzie kraju. W Charkowie bomby lotnicze zniszczyły bloki mieszkalne. 25 osób jest rannych, w tym 9 dzieci, mówi Jewchen Wasylenko, rzecznik charkowskich ratowników. Doszło do uderzenia w 9-piętrowy budynek mieszkalny. Uszkodzone zostały konstrukcje na drugim i trzecim piętrze. Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 160 dronów. Większość udało się zestrzelić. Diamenty przechwycone przez celników trafiły do muzeum. Warte są ponad 4000 dolarów i pochodzą z Republiki Południowej Afryki. 7 nieoszlifowanych, surowych diamentów można zobaczyć na wystawie Kamienie Szlachetne i Ozdobne we Wrocławskim Muzeum Mineralogicznym.
16: SK2 News Łódź.
12: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku w Łodzi. Wczoraj wieczorem na Przybyszewskiego 57-latek potrącił kobietę, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
1: Kierujący podróżował sam. W chwili zdarzenia był trzeźwy i posiadał wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem.
12: Kierowca Dodge'a był trzeźwy, a za nami Light Move Festival w Łodzi.
10: Nam się podoba.
16: Jest bardzo fajnie.
17: Bardziej muzyka.
16: Bardziej klimat tego, że
17: klimat,
16: jest
17: cały
16: tak...
17: klimat, który tutaj panuje na całej ulicy.
12: Na miejscu była też muzyczna strefa Radia SK.
18: 3 minuty po godzinie 9:00. Mamy poniedziałek. Dzień dobry, Kinga Baryga. Witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają dalej, ale też dzisiaj wspominamy ten cudowny weekend. Polacy mistrzami Europy po raz trzeci. Brawo dla naszych siatkarzy. No to ja przychodzę z pytaniem do was. Dlaczego wy jesteście mistrzami? W czym jesteście mistrzami? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi bardzo chętnie się podzielę. A teraz gram Bryska i Kraksa.
19: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Robert Gawliński i CD Nancy, i tak wam gramy w Radiu SK 2. 16, prawie już 17 minut po godzinie 9. My gramy wam 100% polskich hitów, jako że w weekend naprawdę mieliśmy co świętować. Mistrzami Europy zostali nasi siatkarze. To ja pytam was dzisiaj, w czym wy jesteście mistrzami? I dostałam wiadomość od Kasi. Kasia napisała, że ona jest mistrzynią spóźniania się do pracy i serdecznie pozdrawia swojego szefa, stojąc właśnie w korku. Dopisała jeszcze PS, wiem, że szef słucha teraz Eski 2. No to Kasiu, pozdrawiamy. Spokojnie, dzisiaj poniedziałek, więc myślę, że szef powinien być wyrozumiały. A jeśli nie będzie, no to drogi szefie, jeśli nas słuchasz, daj dzisiaj Kasi spokój już. Niech ona dzisiaj nie dostanie żadnego wezwania na dywanik.
1: Eska 2.

0: Na Messengerze Radio SK2 cały czas możecie pisać, w czym wy jesteście mistrzami świata, Europy. A już teraz, uwaga, uwaga.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie, moi drodzy, cofamy się do lat 80. Bo to właśnie wtedy powstał ten numer, a mowa o Marli Rodowicz i Rozmowie przez ocean. Wiecie, że ten numer był takim nieoficjalnym hymnem polskich emigrantów lat 80. Tak, tak, właśnie tak. Gdzieś tam jest mowa o tej tęsknocie, jest pewna refleksja, no ale co ja wam będę mówić? Ja wam po prostu ten numer zagram. I przypomnę, że będzie można ten numer wkrótce usłyszeć na żywo, bo Maryla Rodowicz planuje wyruszyć w halową trasę koncertową w 2027 roku. Nazwano tę trasę właśnie Ostatni Tak Wielki Bal. No i możecie właśnie wziąć w tym balu udział. Będą wyjątkowi goście, gwiazdy młodego pokolenia polskiej sceny popowej i hip-hopowej. Więcej jej zdradzać nie będę, powiem tylko, że takie koncerty odbędą się m.in. w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi oraz we Wrocławiu. A już teraz gramy Maryla Rodowicz i Rozmowa przez ocean.

Tęsknicie za wakacjami? To bardzo dobrze się składa, bo przychodzimy do nas, do Was z nowym numerem. Mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko, czego chciałem w Radiu SK2. Miłego słuchania. No i poczujcie ten klimat wakacji i lata.

0: przyznajcie, że ten numer jest bardzo fajny i bardzo przypomina o wakacjach i o lecie. Jeszcze z tego lata możemy korzystać, bo pogoda naprawdę na ten tydzień zapowiada się bardzo dobrze w całej Polsce i to nas wszystkich niezmiernie cieszy. Padać w tym tygodniu nie powinno, tak mówią prognozy. Patrzę sobie tutaj na mapy całej Polski. Naprawdę wygląda to nieźle, więc korzystajcie i łapcie tę witaminę D. A ja przypominam, że u nas rozpoczęła się bardzo fajna akcja. Najbardziej polski obiad. No to co? Pomidorowa czy żurek? A może rosół? A może barszcz schabowy albo mielony? Pierogi bądź bigos? No to wy wybieracie dwa kultowe polskie dania, głosujecie na sk2.pl, a potem zasiadacie przy stole z ekipą Radia SK2 i jecie właśnie te potrawy, które przygotowujecie z Darią Ładochą. Przypominam też, że ona również co sobotę opowiada trochę właśnie o tym bardzo dobrym polskim jedzeniu. A jak się zgłosić do tej akcji, nad czym to wszystko polega, posłuchajcie już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Mamo, te buty są za małe!
7: Ała, podeptałeś mój strój na akrobatykę!
8: No tak, akrobatyka. Czy zrobiłam już ten przelew?
9: Przypomnienie urodziny teściowej za 3 dni.
8: Czy mój portfel to zniesie?
10: Niektórych okazji nie przesuniesz, ale płatności możesz. W wybranych sklepach Portu Łódź skorzystasz z płatności odroczonych lub zakupów na raty. Zapytaj sprzedawcę o dostępne rozwiązania lub sprawdź na portłódź.pl. Port Łódź. Zakupy z wzajemnością.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.

0: cały czas pytam was, w czym wy jesteście mistrzami. Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Mam kubki, którymi bardzo, ale to bardzo chętnie się podzielę, więc wysyłajcie głosówki, piszcie wiadomości, a ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie między innymi Stachurski, ale będzie też Bro i jeszcze będzie pięknie.
1: Reklama. Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. TysonSpa.pl.
2: TPO.pl.
3: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
2: TPO.pl.
3: Podpisz umowę online na TPO.pl.
4: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.pl.
5: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
11: Wyjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice. Kierowcy, omijajcie skrzyżowanie Gdańska-Struga. Ono jest nieprzejezdne. Tam doszło do wypadku. Warunki dojazdu są dobre, zachowajcie jednak ostrożność. Dzisiaj synoptycy prognozują całkiem wysokie temperatury. Ma być około 22 stopni maksymalnie. To w cieniu, a w słońcu na pewno będzie więcej. Ciśnienie jest podwyższone, a wiatr umiarkowany. No i takie temperatury właśnie w tym tygodniu będą nam towarzyszyć. A słońce też jutro.
12: Jest 10 News SK2, Anna Łowocka. Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Szczegóły sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
13: W kwietniu 2024 roku Piotr Moczulski podczas podróży po Filipinach zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Lekarze w Cebu uratowali mu życie, ale mężczyzna nadal wymaga podawania tlenu i jest karmiony przez sondę. Ma też ograniczony kontakt z otoczeniem. Rządowy samolot jest obecnie w drodze na Filipiny. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin. Po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. To kolejna taka akcja. Wcześniej wojskowy samolot sprowadził z Pekinu Polkę, która w związku z chorobą zapadła w śpiączkę.
12: W Krakowie będzie druga tura. Są oficjalne wyniki wyborów prezydenta miasta. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała, Monika Piątkowska niespełna 30%. A czego krakowianie oczekują od przyszłego prezydenta?
14: Ja uważam, że powinno być tak jak jest, czyli ta strefa czystego powietrza powinna być jak najszersza. Bo mieszkam w samym centrum i chcę żyć w czystym, pięknym mieście.
15: Przede wszystkim oddłużenia, bo ten dług, który jest skandaliczny. To jest nie do pomyślenia, ile zadłużyły miasto to poprzednie władze.
16: Nic wielkiego, takiej naprawdę normalnej codzienności, dbanie o nas.
12: Ostateczne starcie kandydatów 11 października. Wśród poszkodowanych dziecko to po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Mazowszu. Poszkodowane zostały 4 osoby. Do zdarzenia doszło w Górkach koło Garwolina.
17: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób.
12: Mówiła Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie, która ustala, co mogło spłoszyć zwierzę.
1: SK2 News Łódź.
11: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Hiszpanki mistrzyniami świata do lat 20. W finale w Łodzi pokonały Koreę Północną po rzutach karnych 4-3. Brąz zdobyła Kolumbia, a Polki odpadły w 1/8 finału. Widzew odrobił dwie bramki. Łodzianie zremisowali 2-2 z Górnikiem Łęczna w meczu sparingowym. Gole dla Widzewa strzelili Klukowski i Bergier. Bez goli, ale z punktem. GKS Bełchatów zremisował na wyjeździe ze Zrywem Wygoda 0-0 w 10. kolejce łódzkiej 4. ligi. To pierwszy bezbramkowy remis brunatnych w tym sezonie.
0: 2,5 minuty po godzinie 10:00. Dzień dobry, witamy wszystkich tych, którzy właśnie włączyli radio. Pytam was, w czym wy jesteście mistrzami? I Karol napisał: jestem mistrzem kupowania rzeczy, których nie potrzebuję, za pieniądze, których nie mam, żeby zaoszczędzić pieniądze, których też nie mam. Pytanie brzmi, gdzie są pieniądze? Tego nie wiemy, ale wiemy, gdzie są najlepsze polskie hity w Radio SK2 oczywiście. Na dobry początek Stachurski i Typ niepokorny. Karolu, czy można tak powiedzieć o tobie? Kinga Baryga, witam i zapraszam.
3: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gra.

0: Grzegorz Markowski, Ryszard Sigitowicz, każdej nocy 20,5 minuty po godzinie 10. W czym jesteście mistrzyniami, mistrzami? Proszę bardzo, Aneta się do nas odezwała. Halo, Anetko.
1: Cześć, ja jestem mistrzynią w denerwowaniu męża.
0: W denerwowaniu męża, powiadasz? Spokojnie, ja wiem, to nie jest denerwowanie. Ty po prostu dbasz o to, żeby serce męża pracowało na podwyższonych obrotach. Czyli wiecie, o co chodzi? Kardio jest w cenie małżeństwa.
2: SK2.
0: Oczywiście, kubek, Anetko, jest dla ciebie. Możesz czasami mężowi pożyczyć. Jak go tak za bardzo podenerwujesz, to w ramach przeprosin niech się napije kawy z kubka Radia SK2. A już teraz Big Day w dzień gorącego lata. Ciepło jest, lata już nie ma, ale powspominajmy.

To czas na kolejną nowość w Radio SK2, Sanach i Cichosza. Miłego słuchania, brzmi bardzo dobrze i szybko wpada w ucho, więc ostrzegam.

0: Lady Punki mniej niż 0,22 minuty przed godziną 11. W czym jesteście mistrzyniami, mistrzami? Otóż okazuje się, że macie bardzo dużo różnych umiejętności. I to nie tylko tych, na przykład jak Aneta, która lubi denerwować swojego męża, albo po prostu jest w tym mistrzynią i wychodzi jej to całkiem naturalnie, ale odezwała się też do nas Asia. Asia napisała tak: Kingo, jestem mistrzynią w robieniu przetworów na zimę. Z dziewczyny, za którą zawsze gotowała mama i babcia, stałam się gospodynią, która mało co kupuje w sklepie. No to Asiu, czekamy na jakąś przesyłeczkę do Radia SK2. My musimy to sprawdzić, żeby móc to ocenić.
1: SK2.
0: A już za chwilę wracamy do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami i te hity będziecie oceniać już Wy.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Mamo, te buty są za małe.
4: Ała, podeptałeś mój strój na akrobatykę.
5: No tak, akrobatyka. Czy zrobiłam już ten przelew?
6: Przypomnienie urodziny teściowej za 3 dni.
5: Czy mój portfel to zniesie?
7: Niektórych okazji nie przesuniesz, ale płatności możesz. W wybranych sklepach Portu Łódź skorzystasz z płatności odroczonych lub zakupów na raty. Zapytaj sprzedawcę o dostępne rozwiązania lub sprawdź na portłódź.pl. Port Łódź. Zakupy z wzajemnością.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz 2 vouchery w cenie jednego. Tyson Spa.pl.
2: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
3: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
4: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
3: La Mia Sofa na każdy dzień.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Planujesz remont łazienki? W salonie Nasza Łazienka znajdziesz zestawy podtynkowe 6 w jednym oraz pełen asortyment armatury łazienkowej. Nowoczesne miski WC z wirowym systemem spłukiwania, stelaże podtynkowe i wiele produktów w atrakcyjnych cenach. Rabaty na produkty wyprzedażowe sięgają nawet do 70%, ale ilość produktów jest ograniczona. Nasza Łazienka. Wszystko do Twojej łazienki. Kilińskiego 195A.
7: Nasza Łazienka. Wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
8: Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 10 do 18.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
11: I po reklamie.

0: Kania Kuzimowicz i trzy razy bardziej. Ten numer zapadł nam w głowach i gra aż do dzisiaj w Radiu SK2 również, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. O godzinie 11 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 11 kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: I po reklamie.
10: Wyjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice. Kierowcy, uwaga na Lutomierskiej, bo tam zmiany w organizacji ruchu. Remontowany jest odcinek od ulicy Klonowej do ulicy Czarnkowskiej. No i tam od dzisiaj zmiany. Można jechać tylko w jedną stronę, w kierunku ulicy Zachodniej. Zamknięty też fragment Kutrzeby i Powstańców Wielkopolskich. W Łodzi na zewnątrz 16 stopni, dziś w najcieplejszej chwili dnia będzie około 22 kresek. Pięknie nam się ten tydzień rozpoczął, słonecznie.
11: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Akcja służb w Elblągu. Przy przyłączu gazowym budynku przy Rybackiej odnaleziono dwie 5-litrowe butelki z nieznaną substancją i wystającymi kablami, mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
12: W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna. Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
11: Z pobliskiego budynku ewakuowano wszystkie osoby. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w kraju. Ambasador USA i wiceszef MON-u podpisali umowę w tej sprawie w Dęblinie.
13: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
11: Mówił wiceminister obrony. Cezary Tomczyk zapowiedział też zmianę procedur reagowania na obiekty wlatujące do Polski od strony Rosji, a do tej sprawy będziemy wracać. Fikcyjne przeglądy techniczne i setki zarzutów dla dwóch diagnostów. W powiecie przysuskim na Mazowszu mężczyźni wbijali pieczątki bez sprawdzania stanu pojazdów, mówi Marcin Sawicki z policji.
14: Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli łącznie 680 zarzutów wobec podejrzanych. Zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonywały przegląd.
11: Diagnostom grozi do 8 lat więzienia.
1: SK2 News Łódź.
10: Andrzej Binkowski, zapraszam. Fala dzisiaj zamknięta do 15. Śledczy odtworzą w łódzkim akwaparku okoliczności utonięcia 7-letniego chłopca. Sprawdzą, czy ratownicy mogli odpowiednio wcześnie zauważyć tonące dziecko. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi.
15: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator, w dwie pompy, oczywiście w noszek, w oświetlenie.
10: Mówi ratownik Anna Łabuda. Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie.
0: Godzina 11:02, w sumie to już 2,5 minuty po godzinie 11:00, a my gramy dalej najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Ja wiem, że na to czekaliście i są. Cortez na dobry początek zawita do naszego studia muzycznie, a później będzie Margaret ze swoim najnowszym numerem Prima Ballerina. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Kto jeszcze nie pił kawy, zachęcam. To jest dobry moment.
16: SK2.
17: Pamiętam, jak mówili na mnie.

co za głos? Głos jak dzwon Edyta Górniak i to nie ja, 16 minut po godzinie 11. A ja właśnie przeglądam internet i w czeluściach tego internetu znalazłam takie pytanie. Czy to koniec pracy zdalnej? Okazuje się, że większość firm w Polsce chce częstszej pracy z biura. No tak wynika z badań, 64% firm w Polsce zachęca pracowników do częstszej obecności w biurze. Tak właśnie wynika z najnowszego badania. Wyższy wynik odnotowano tylko w jednym kraju. W Norwegii, tam jest to ponad 75%, ale z drugiej strony są też takie badania, które mówią, że 66% polskich pracodawców oferuje możliwość pracy zdalnej. I to jest też drugi najwyższy wynik wśród 16 badanych krajów, zaraz po Norwegii. No i z jednej strony poszłoby się do pracy, bo można się spotkać ze znajomymi, z kolegami, z koleżankami, można wypić kawę, ale przynajmniej w domu siedząc można stosować tak zwaną gaciówę, czyli od góry koszula, a na dole zazwyczaj tylko krótkie spodenki albo majtki.

0: Kasia Kowalska i dlaczego nie 27 minut po godzinie 11 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już teraz czas na...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu, w którym cofamy się do roku 1985, bo to właśnie wtedy po raz pierwszy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu można było usłyszeć ten numer. Papierowy Księżyc, czyli jeden z największych polskich przebojów lat 80. Halina Frąckowiak wykonuje właśnie ten numer i już teraz w ramach Wehikuł czasu gramy wam go w Radiu SK2. No to co, zaczynamy. Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc.
1: SK2. Wehikuł czasu.

0: Kuba i Kuba z numerem Chłopaki. 37 minut po godzinie 11. To jest Radio SK2, a my gramy wam 100% polskich hitów. Ale u nas też możecie się dowiedzieć nie tylko ciekawostek muzycznych, ale także kulinarnych, moi drodzy. Tak się składa, że do naszej ekipy dołączyła Daria Ładocha, która co sobotę mówi wam o pewnych dobrych kulinarnych przepisach i rzeczach. O czym będzie mówiła w najbliższą sobotę? Posłuchajcie już teraz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby.
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę o 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
1: Reklama. Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. Tyson Spa.pl.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahe.loc.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
1: I po reklamie.

0: Warius Manx i Ruchome Piaski w Radio SK2. Tak kończymy godzinę 11. Po 12 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie też Nosel wkręcał w Radio SK. Tak się składa, że my jesteśmy na to gotowi. Mam nadzieję, że wy też, bo brzuchy mogą boleć od śmiania się.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Planujesz remont łazienki? W salonie Nasza Łazienka znajdziesz zestawy podtynkowe 6 w jednym oraz pełen asortyment armatury łazienkowej. Nowoczesne miski WC z wirowym systemem spłukiwania, stelaże podtynkowe i wiele produktów w atrakcyjnych cenach. Rabaty na produkty wyprzedażowe sięgają nawet do 70%, ale ilość produktów jest ograniczona. Nasza Łazienka. Wszystko do Twojej łazienki. Kilińskiego 195A.
4: Nasza Łazienka. Wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
5: Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 10 do 18.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.
9: Na ludzkich ulicach w miarę sprawnie, choć noga z gazu, między innymi na Drewnowskiej, okolice Karskiego, Zachodnia, także przy Manufakturze. No i przypominam o zmianach na Lutomierskiej, tam w okolicach Klonowej trwa remont, no i droga w tym miejscu jest jednokierunkowa. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 22 stopni, bardzo ładna pogoda, słonecznie, no i tak też będzie w tym tygodniu. Podobne temperatury, raczej bez opadów deszczu.
10: Punktualnie 12, to są newsy Eski 2, Jakub Krzyżak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu w wielu miejscach diesel kosztuje ponad 9 zł za litr. Tak jak prognozują analitycy portalu epetrol.pl, będzie drożej. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Stacje dotąd próbowały utrzymać cenę poniżej 9 zł, niemal rezygnując ze swojej marży. Za 95 zapłacimy według prognozy od 7 zł 97 groszy do 8 zł 9 groszy.
12: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
11: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Kierowcy już widzą zmiany na pylonach w związku z podwyżką cen autogazu.
13: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
11: Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
10: Stan dwóch najciężej rannych po ataku na żownika w Jarosławiu na Podkarpaciu nie poprawił się. Pacjenci nadal przebywają na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej. Jedna opuściła nawet szpital, druga jest stabilna.
14: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny, jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo.
10: Mówi Magdalena Pogoroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. Kobieta pozostanie na oddziale jeszcze kilka dni. Do ataku na żownika doszło w czwartek. Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował nożem 5 osób. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, przez co wciąż nie usłyszał zarzutów. Drugi mecz i okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
15: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
10: Mówił selekcjoner Jan Urban. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią, a pierwszy gwizdek o 20:45.
8: SK2 News Łódź.
9: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Za tydzień tramwaje wracają na Piotrkowską. Od 5 października pojadą od Żwirki przez plac Rejmonta w stronę Dąbrowy. Ruszy też remont torowiska między placem Rejmonta a placem Niepodległości. Technologiami Politechniki Łódzkiej do wykrywania dronów interesują się armie Polski i Ukrainy.
16: Dron, który hałasuje bardzo podobnie, może wykrywać drony, które są dużo dalej i hałasują praktycznie tak samo.
9: Mówi dr Maciej Podsędkowski. Rozmowy dotyczą wykorzystywania systemów do monitorowania przestrzeni powietrznej oraz ochrony infrastruktury.
17: Blisko 3 minuty po godzinie 12. No i po co te mecze oglądać? Przecież to nie ma sensu. No Kuba, weź mi to wytłumacz.
10: Mecze piłkarzy Polska, Szwecja, bym nie oglądał, ale siatkarzy...
17: Okej.
10: Okay. Obowiązkowo.
17: Ja uważam, że nadal za mało ich doceniamy.
10: To prawda.
17: A co z tymi
10: siatkówka
17: piłkarzami?
10: Siatkówka powinna być naszym sportem narodowym, tak uważam.
17: Zdecydowanie. Ma a większe szanse niż piłka nożna.
10: Z piłkarzami to co? Że w jakim sensie? I cóż, że ze Szwecji? Czy o co chodzi?
17: Chyba tak. Grajmy może. Najlepsze polskie hity w Radio SK2. Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
0: 10 hitów.
2: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Marcin Rozynek i najlepsze. Najlepsze cały czas przed nami, bo Kamil Nosel wkręca w Radio SK2 i wkręca dzisiaj Michała. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Ja do pana Michała się dodzwonił, bo ja dzwonię od Marcinka w sprawie tych doniczek dla państwa.
2: Tak, tak.
3: Ja planuję to dzisiaj, tylko się widzę, proszę pana, prawdopodobnie tutaj mieliśmy też te dwa korniki i one tutaj nie zostały wyłapane. Ja mam panu to jakoś pozaznaczać, czy co?
2: W sensie ja wiem, co to jest kornik, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tą sytuacją z kornikami.
3: Już mówię, bo miały być wyłapane, stażystów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Miały być wyłapane w większości, bo mieliśmy chyba 3 albo 4, proszę pana. Ja dzisiaj patrzę, bo zrobiłem te donice dla was. Ja dzisiaj patrzę, a wy macie, proszę pana, tam podziurawione, więc mówię tak, zaznaczę, żeby wam się nic nie wylewało z tamtego.
2: Wiem, ale no byśmy chcieli, żeby się nie wylewało tam, nie?
3: Tam, gdzie ja dziurę zauważyłem po tym korniku, to ja tam wepchałem wykałaczkę.
2: No dobra, ale to w sensie to będzie funkcjonalne, tak czy nie? Bo w sensie nie do końca rozumiem.
3: A to teraz ja nie zrozumiałem, że co?
2: No bo pan mi dzwoni, że jakieś korniki tam są, no w sensie
3: nie chcieliśmy. Pan swoich doniczkach nie będzie miał, bo one jak wyżarły, proszę pana, i wyszły, i dziura jest, znaczy, że ich w środku nie ma. I ja tej dziury, proszę pani, teraz jako inaczej nie zaklajstruję, jak tylko wykałaczką.
2: Dobra, rozumiem. No dobra, czyli to dzisiaj pan by przywiózł, tak?
3: Na 16 mogę być?
2: Dobra, bo ja mówię, my tam dzisiaj akurat nie mam, dzisiaj mam cały dzień, bo jestem w pracy, akurat ale żona będzie.
3: Wy tam, jak będą nowe dziury, to sobie sami tam będziecie to wykałaczkować, czy ja mam przyjeżdżać?
2: Nie wiem, no pewnie może jakoś damy radę, ewentualnie, bo żona się tam kwiatami wszystko zajmuje, to uzgodni pan, bo pan to sam dowiedzie, czy ktoś dowiedzie?
3: Ja to dowiedzę.
2: No to porozmawia pan z żoną ewentualnie na miejscu.
3: Tylko od razu uprzedzam. Na tych szarych doniczkach będziecie mieli sosnowe wykałaczki.
2: No dobra, ale to jest jakoś bardzo widoczne?
3: No, takie wie pan dziurki.
2: Dobra, to porozmawia pan z żoną, bo do niech ona ustali, bo ona się zajmuje tak kwiatami.
3: Dobra, tego kornika to na pewno może Kinga wyłapać.
4: Kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: Aha.
4: Jakie korniki, jakie wykałaczki w donicach?
1: Nosel wkręca.
0: To gramy dalej, Oena, i kiedy powiem sobie dość, już teraz w Radio SK2.

0: cookies i piersi. Całuj mnie. Tak wam właśnie gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, a propos tego całowania, to tak sobie posprawdzałam i są takie najnowsze badania, które mówią, że to całowanie to ma bardzo dużo korzyści. Opłaca się, opłaca. Po pierwsze spalamy sporo kalorii. Po drugie rozluźniamy się i odstresowujemy. Więc moi drodzy, proszę bardzo, może to jest właśnie pomysł na popołudnie? Powrót z pracy i całowanie swojego partnera bądź swojej partnerki? Proszę bardzo, to tylko luźna propozycja. A ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna, ale będzie też Gips, Igo, Ostatni dzień lata.
1: SK2. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelots.pl.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mamo, te buty są za małe.
2: Ała, podeptałeś mój strój na akrobatykę.
3: No tak, akrobatyka. Czy zrobiłam już ten przelew?
4: Przypomnienie urodziny teściowej za 3 dni.
3: Czy mój portfel to zniesie?
5: Niektórych okazji nie przesuniesz, ale płatności możesz. W wybranych sklepach Portu Łódź skorzystasz z płatności odroczonych lub zakupów na raty. Zapytaj sprzedawcę o dostępne rozwiązania lub sprawdź na portłódź.pl. Port Łódź. Zakupy z wzajemnością.
6: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz 2 vouchery w cenie 1. Tyson Spa.pl.
7: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
8: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
9: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
8: La Mia Sofa na każdy dzień.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24, 39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Stanach i miłość jest ślepa? Rzeczywiście można tak powiedzieć, jeśli chodzi o miłość do muzyki. No, Kamil Kowalski muzykę bardzo lubi i takie najlepsze polskie hity po godzinie 13 będzie wam grał. A ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Który

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. TysonSpa.pl.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Mamo, te buty są za małe.
10: Ała, podeptałeś mój strój na akrobatykę.
11: No tak, akrobatyka. Czy zrobiłam już ten przelew?
12: Przypomnienie urodziny teściowej za 3 dni.
11: Czy mój portfel to zniesie?
13: Niektórych okazji nie przesuniesz, ale płatności możesz. W wybranych sklepach Portu Łódź skorzystasz z płatności odroczonych lub zakupów na raty. Zapytaj sprzedawcę o dostępne rozwiązania lub sprawdź na portłódź.pl. Port Łódź. Zakupy z wzajemnością.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Canal Plus.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
18: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
19: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
18: Czyli frosty kupiłeś?
20: Prościej się nie da.
21: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
22: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne, bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
23: Codziennie niskie ceny.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: 18,47, 12.
26: Co liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
26: To ja też chcę. 24,39.
27: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: I po reklamie.
29: Po południu w Łodzi cały czas bardzo ładna pogoda. Słonecznie, bez opadów deszczu, niewiele chmur nad miastem. Ciśnienie lekko podwyższone, jeszcze będzie rosnąć, no a podmuchy wiatru są umiarkowane. Takie temperatury w tym tygodniu pozostaną. Będzie tak 21-22 stopnie przez cały tydzień. Nieco więcej chmur w środę i w czwartek, ale raczej bez opadów deszczu. Poza tym duża ilość słońca. A na łódzkich ulicach jak na razie w miarę sprawnie.
30: Jest 13, to są newsy SK2. Jakub Krzyżak miał bagnet w plecaku. 13-latek z powiatu Wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskim został zatrzymany. Planował atak w podstawówce, mówi nam Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
31: Policjanci o 6 rano weszli do domu 13-latka. Tam na miejscu w plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak.
30: Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka. Chłopak jest teraz przesłuchiwany. Wojsko zestrzeli drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Teraz pilot albo dowódca operacyjny podejmie decyzję o naciśnięciu spustu na podstawie na przykład odczytu z radaru.
0: W związku z zagrożeniem, w związku z tym, że Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju, musimy wprowadzić tego typu zmiany.
30: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Do tej pory Polska nie korzystała z tego typu możliwości, ale zmiany procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do kraju ze wschodu. Górnicy i hutnicy szykują wielką manifestację 5 października przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej.
1: My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
2: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra i rządzący oczywiście jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
30: Z górnikami i hutnikami rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dla wędkarzy właśnie zaczyna się wyjątkowy okres. We wrześniu i jesienią ryby intensywnie żerują, a szczupaki, okonie czy sandacze stają się bardziej aktywne.
3: Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
4: Głównie szczupaki, trochę też na okonie.
30: Zdradzili nam doświadczeni warmińscy wędkarze. Poza szczupakiem i okoniem jesień to świetny czas także na leszcza czy sandacza.
21: K2 News Łódź.
5: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Duże zmiany na Łagiewnickiej w Łodzi. Rusza przebudowa od Zawiszy Czarnego do Wojska Polskiego. Ulica jest jednokierunkowa w stronę Wojska Polskiego. Suknie ślubne, mundury, fraki, żakiety, stroje z operetek. Teatr Muzyczny w Łodzi wietrzył w weekend przepastne szafy i wyprzedawał kostiumy z epoki.
6: Co się udało upolować?
7: Liczne giezła, odzienia, fraki, surduty.
5: Szanse na drugie życie zyskały stroje z takich spektakli jak Kraina Uśmiechu, Dziadek do Orzechów, Baron Cygański, Zorba czy Kobieta z Wydm.
8: Jak tam, Kuba, weekend ci minął?
30: No, fajnie, fajnie.
8: Fajnie było.
30: Tak,
8: fajnie,
30: przyjemnie. Pogoda się zrobiła taka, jak trzeba.
8: Na imprezie byłem.
30: O, proszę.
8: No, wszyscy bardzo fajnie się
30: zrobili. A cóż to za impreza była, powiedz?
8: 40.
30: Twoja?
8: Nie. Przede mną dopiero.
30: Nie, ty nie wyglądasz. Nie, nie, nie, absolutnie.
8: Ale
30: to
8: wszyscy
30: nie
8: się świetnie bawili, tak na 40%.
21: 10 najlepszych polskich hitów.
9: Jeden po drugim.
30: Rozumiem, że ty dzisiaj też program na 40%?
8: Na 100%. Ja dzisiaj na 100. Tylko tyle procent mam dla was polskiej muzy i taką gramy w SC2. Polski Tom Jones, Oskar Cym, Kowalski, witajcie.

0: nie ma chyba takiej osoby, która by dźwięków tej gitary nie rozpoznawała. Klasyk od Lady Punk w SC2 zawsze, a to może już...
1: Zawsze tam, gdzie ty
0: również z wami wiecznie młody Kamil Nosel.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Czy ja do pana Michała się dodzwonił, bo ja dzwonię od Marcinka w sprawie tych doniczek dla państwa.
3: Tak, tak.
4: Ja planuję to dzisiaj, tylko się widzę, proszę pana, prawdopodobnie tutaj mieliśmy też te dwa korniki i one tutaj nie zostały wyłapane. Ja mam panu to jakoś pozaznaczać, czy co?
3: W sensie ja wiem, co to jest kornik, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tą sytuacją z kornikami.
4: Już mówię, bo miały być wyłapane, stażystów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Miały być wyłapane w większości, bo mieliśmy chyba 3 albo 4, proszę pana. Ja dzisiaj patrzę, bo zrobiłem te donice dla was. Ja dzisiaj patrzę, a wy macie, proszę pana, tam podziurawione, więc mówię tak, zaznaczę, żeby wam się nic nie wylewało z tamtego.
3: Wiem, ale no byśmy chcieli, żeby się nie wylewało tam, nie?
4: Tam, gdzie ja dziurę zauważyłem po tym korniku, to ja tam wepchałem wykałaczkę.
3: No dobra, ale to w sensie to będzie funkcjonalne, tak czy nie? Bo w sensie nie do końca rozumiem.
4: A to teraz ja nie zrozumiałem, że co, to?
3: No pan mi dzwoni, że jakieś korniki tam są, no w sensie my nie chcieliśmy.
4: Pan swoich doniczkach nie będzie miał, bo one jak wyziarły, proszę pana, i wyszły, i dziura jest, znaczy, że ich w środku nie ma.
3: Mhm.
4: I ja tej dziury, proszę pani, teraz, proszę pana, teraz jako inaczej nie zaklajstruję, jak tylko wykałaczką.
3: Dobra, rozumiem. No dobra, czyli to dzisiaj pan by przywiózł, tak?
4: Na 16 mogę być?
3: Dobra, bo ja mówię, my tam dzisiaj akurat nie mam, dzisiaj mam cały dzień, bo jestem w pracy, akurat ale żona będzie.
4: Wy tam, jak będą nowe dziury, to sobie sami tam będziecie to wykałaczkować, czy ja mam przyjeżdżać?
3: Nie wiem, no pewnie może jakoś damy radę, ewentualnie, bo żona się tam kwiatami wszystko zajmuje, to uzgodni pan, bo pan to sam dowiedzie, czy ktoś dowiedzie?
4: Ja to dowiedzę.
3: No, no to porozmawia pan z żoną ewentualnie na miejscu.
4: Tylko od razu uprzedam, na tych szarych doniczkach będziecie mieli sosnowe wykałaczki.
3: No dobra, ale to jest jakoś bardzo widoczne?
4: No, takie wie pan dziurki.
3: Dobra, to porozmawia pan z żoną, bo to niech ona ustali, bo ona się zajmuje dokwiatami.
4: Dobra, tego kornika to na pewno może Kinga wyłapać.
5: Aha, nie zostałeś skręcony w Radio SK.
3: Aha.
5: Jakie korniki, jakie wykałaczki w donicach?
2: Nosel wkręca.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: zrobił SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No są niektóre piosenki, które zaczynają się, kochani, od zwykłej obserwacji. Nie wiem, czy jeżeli chodzi o wilki, była to akurat obserwowana cały czas Baśka, ale w przypadku tej piosenki, którą teraz wyjmuję tutaj z naszej półki radiowej, to jest utwór, który życie samo napisało. Manam. Lipstick on the glass. Szminka na szklance. Tak, tutaj, kochani, główną bohaterką jest właśnie ten przedmiocik, bez którego, drogie panie, przecież nigdzie się praktycznie nie ruszacie. Szminka.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Lipstick on the glass. Numer, który powstał dzięki założycielowi Manamu, Markowi Jackowskiemu, w Londynie. Podczas wypadu na miasto Mark zauważył kobietę, która odchodząc nagle w pośpiechu, zostawiła na szklance ślad swojej czerwonej szminki.

0: proszę, jak to sobie fajnie dziewczyna wymyśliła. Mamy jesień i o jesieni. Roxy ze swoją nowością w ST2 Jesień trwa. No inaczej być nie może, ale też tutaj, co ja widzę, największa na świecie impreza z rusztem w roli głównej. W RPA zrobili gigantycznego grilla. Około 3000 osób razem wspólnie miało grillować podczas próby odzyskania rekordu Guinnessa. Wow, 3000 osób, grille porozpalane. Widziałem filmik z tego wydarzenia. No i tak, grille płoną faktycznie, dymek się z nich unosi. Jest ich setki, a na ruszcie tak, kiełbasa, karczek, boczek. No, kichy nie ma.
1: SK2. Reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
7: TPOPL.
6: Podpisz umowę online na TPOPL.
8: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz 2 vouchery w cenie jednego. Tyson Spa.pl.
9: Torba smaku. Torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
10: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
15: Hot doga poproszę.
14: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
18: Planujesz remont łazienki? W salonie Nasza Łazienka znajdziesz zestawy podtynkowe 6 w jednym oraz pełen asortyment armatury łazienkowej. Nowoczesne miski WC z wirowym systemem spłukiwania, stelaże podtynkowe i wiele produktów w atrakcyjnych cenach. Rabaty na produkty wyprzedażowe sięgają nawet do 70%, ale ilość produktów jest ograniczona. Nasza Łazienka. Wszystko do Twojej łazienki. Kilińskiego 195A.
19: Nasza Łazienka. Wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
20: Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 10 do 18.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
23: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i Ostatni w SC2. W tej godzinie, no to był polski hit, bo za chwilę 14 i najważniejsze newsy tylko sprawdzone, a w nich między innymi o kłębach dymu. Unoszą się nad centrum Białegostoku. Szczegóły za moment w SC2.
1: Reklama.
2: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. Tyson Spa.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Łukasz Bogdan, dzień dobry. W poniedziałek 28 września jest naprawdę fantastycznie, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Dużo słońca i tak będzie przynajmniej do środy. Na termometrach powyżej 23 stopni, więc jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Bez opadów w ciągu najbliższych dni, to też warto się z tego cieszyć. A co na łódzkich drogach? Ciasno m.in. na Zachodniej, na Gdańskiej, na Włóczańskiej. Omijajcie Żeromskiego, ścisłe centrum miasta, nie najlepiej też na Brzeźnej oraz w okolicy Ronda Solidarności. Tutaj z każdą chwilą aut niestety, ale przybywa.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Wybiła 14 czas na Newsyski 2. Jakub Krzyżak. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej. O poranku kujawsko-pomorscy mundurowi weszli do niego do domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Powiedz, co udało ci się ustalić?
1: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się, wcześniej nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
0: Policjanci w jego domu znaleźli także tasak i truchła kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta w czasie wakacji. Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulicy Jagienki i Sienki. W ogniu stanął dach powstającego budynku, mówi Justyna Kusewicz z Podlaskiej Straży Pożarnej.
2: Informacja o zdarzeniu wpłynęła do nas o godzinie 12.26. O 12.55 pożar został zlokalizowany.
0: Sytuacja jest już opanowana, nie ma informacji o poszkodowanych, ale wciąż w centrum miasta trwa akcja służb, a to oznacza ogromne utrudnienia dla kierowców. W Krakowie ruszyła kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich. Najpierw Łukasz Gibała, później Monika Piątkowska spotkali się z mieszkańcami w tym samym miejscu i rozdawali uważanki na Rondzie Mogilskim.
3: Dzień dobry dla pana Uważaneczek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych, jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
22: Uważanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawały mi jakiekolwiek sondaże.
0: Zarówno Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zapowiadają, że kampanię poświęcą przede wszystkim na spotkania z mieszkańcami. Druga tura wyborów w Krakowie 11 października.
24: Uważanki po weekendzie to Żurek Wydalio.
25: SK2 News Łódź.
24: Łukasz Bogdan, zapraszam. Trójwymiarowe mappingi, instalacje artystyczne, muzyka na żywo. Przez trzy noce w Łodzi gościł Lightmo Festival.
26: Wygląda to niesamowicie. Muzyka super zgrana z efektami świetlnymi.
27: Urozmaicona muzyka, efekty, kolory.
24: Tegoroczna edycja pod hasłem Dreams zgromadziła ponad 50 artystów z Polski i zagranicy. A to będzie noc dla ludzi o mocnych nerwach. 31 października i 7 listopada w Lesie Łagiewnickim odbędzie się Noc Upiorów. Na uczestników czeka prawdziwa trasa grozy. Wydarzenie jest dla młodszych i starszych miłośników mocnych wrażeń.
28: 28 dzień września, ostatni poniedziałek września w sumie to już jest.
0: To by się nawet zgadzało.
28: I w ten poniedziałek, ostatni września, mamy Dzień Tajniaka, widzę, i Dzień Jabłka. Czyli jedni coś ukrywają, drudzy coś obierają. Wszystko wyciągamy na antenę tutaj oczywiście. Kuba, dałbym ci jabłko, ale nie mogę.
0: Dlaczego?

0: Przepraszam, bez tego byłoby ci zdecydowanie trudno mówić.
1: Ha, ha, ha, ha, śmieszne. Ale jak jedno jabłuszko zjemy, to przecież nie grzech, prawda?
0: No nie, nie.
1: Trudno mi się przyznać, Ania Dąbrowska, smacznego.

0: Gorąca południowa gitara Jagu Carlosa Santany, Jogopolis i Maciej Maleńczuk w dziesiątce hitów. Westy 2, 100% tylko takiej muzy gramy. Bez zbędnego gadania. Kombi już za chwilę, Sylwia Grzeszczak czy BRO ze swoją nowością. Przyglądam kolorową prasę. Ministra kultury tutaj widzę, pojawiła się na wybiegu podczas pokazu mody. Pani Marta Cienkowska wystąpiła w długiej, białej, lekkiej, bardzo pięknej, zwiewnej sukni.
1: SK2.
0: Jak na ministrę kultury, pełna kulturka.

0: Nie ma to jak w poniedziałek spełniać swój amerykański sen razem z najlepszymi polskimi hitami Arturem Gadowskim. Przed chwilą Szczęśliwego Nowego Jorku, wersja 2. A ja sobie tutaj czytam kategoria natura i kto by to pomyślał, że aż takie myszy są sprytne. Myszy podsłuchują ptaki, taki nagłówek. Polscy naukowcy zresztą udowodnili to, proszę, że myszy słuchają odgłosów ptaków, żeby ocenić, czy to w okolicy jest bezpiecznie, czy może jakiś drapieżnik się gdzieś tam kręci?
1: SK2.
0: Myszy słuchają, co ptaki gadają, osiedle jak każde inne. Zawsze znajdzie się taki sąsiad, sąsiadka, co siedzi cichutko, jak mysz pod miotłą i słucha, o czym tam inni ćwierkają.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie 2. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz 2 vouchery w cenie jednego. Tyson Spa.pl.
2: Najlepszy. Najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
3: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
4: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
3: Lamia Sofa na każdy dzień.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Ja, taka fajna zbitka, jeżeli czyta się tutaj wykonawcę. Dede Negra. Powiedz, Jakub, Dede Negra.
1: Dede Negra.
0: I mój kawałek podłogi.
1: Dede Negra, mój kawałek podłogi.
0: Jest na nim Jakub Krzyżak, który będzie dla was punktualnie tak o 15 miał najważniejsze newsy w SC2 w tych newsach.
1: Będzie na pewno sporo o mocnym towarze.
2: Autopromocja.
3: Na grzyby.
4: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
14: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
16: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
22: Planujesz remont łazienki? W salonie Nasza Łazienka znajdziesz zestawy podtynkowe 6 w jednym oraz pełen asortyment armatury łazienkowej. Nowoczesne miski WC z wirowym systemem spłukiwania, stelaże podtynkowe i wiele produktów w atrakcyjnych cenach. Rabaty na produkty wyprzedażowe sięgają nawet do 70%, ale ilość produktów jest ograniczona. Nasza Łazienka. Wszystko do Twojej łazienki. Kilińskiego 195A.
23: Nasza Łazienka. Wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
24: Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 10 do 18.
2: To będzie ostatnia reklama.
25: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Cóż tam na łódzkich drogach? No niestety ciasno, między innymi na Żeromskiego. Mijacie też Gdańską, Wólczańską, okolice wschodniej. Zgierska, tutaj też nie najlepiej, okolice również Limanowskiego. Rondo Solidarności, tradycyjnie o tej porze niestety z każdą chwilą tych aut coraz więcej. Na termometrach 20 stopni, piękna pogoda, piękna polska złota jesień i tak ma być w Łodzi właśnie do środy. Z dużą ilością słońca, bez opadów deszczu i temperatura właśnie na takim poziomie w okolicach 20.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Wybiła 15, czas na newsy Eski 2. Jakub Krzyżak. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja w Kijowie i co wiemy o ataku?
4: Nad Kijowem unosi się dym po nowym ataku, a strażacy nadal gaszą pożar w budynku Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W chwili uderzenia w środku przebywali pracownicy instytucji. Ogień pojawił się tuż po ataku na niższych piętrach i odciął ludziom drogę wyjścia. Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia, prawdopodobnie dronem typu Garań 5.
3: Łącznie alarm lotniczy w stolicy Ukrainy trwał dziś co najmniej 10 godzin. Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami po myciu fosforu. Na miejscu trwa akcja służb, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
6: Pożar został opanowany, teraz trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
3: Do pożaru doszło na zjeździe z autostrady A4 na drogę krajową numer 88. Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest natomiast zjazd z drogi krajowej 88 na autostradę. Amerykańscy naukowcy odkryli, że marihuana może nie zmniejszać stresu. Uczestnicy badania zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza dostała placebo, 2 pozostałe THC w różnych stężeniach. No i okazało się, że badani ze wszystkich 3 grup deklarowali, że czują się mniej zestresowani. Efekt placebo był na tyle silny, że jedna z osób przerwała nawet inhalację, ponieważ uznała, że towar wszedł za mocno. Zdaniem naukowców to pokazuje, że duża część poprawy może wynikać z oczekiwań wobec marihuany, a nie jej faktycznego działania.
10: A ty się stresujesz, jak czytasz?
3: Nie, absolutnie.
10: To działa.
5: SK2 News Łódź.
0: Łukasz Bogdan, zapraszam. Po 2 latach miasto podsumowuje program Aktywny Rodzic. Ma ona ułatwić łączenie rodzicielstwa z pracą. Jak mówi Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi, rodzice otrzymali w formie pośredniej 72 miliony złotych.
26: 9 tysięcy rodzin skorzystało z takiego wsparcia przez te 2 lata.
0: Projekt zakłada, że w miejskich żłobkach rodzice nie płacą za pobyt dziecka, tylko za wyżywienie. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej opracowali nowatorski system służący do wykrywania dronów. Unikatową technologią zainteresowani są przedstawiciele przemysłu obronnego i środowiska wojskowe.
10: Mówi się, żyj tak, jakby jutra miało nie być.
3: To w takim razie ja wychodzę z pracy.
10: A co mówi kura do kurczaczka? Żyj tak, jakby jutro miał być rosół. A jest pomidorowa.
3: Czyli jutra miało nie być.
5: 100% polskich hitów.
27: Polskich hitów.
5: SK2.
10: Dzisiaj pomidorowa.
3: Ja myślałem, że będziesz coś o jajecznicy mówił, czy coś w tym stylu.
10: No, taka z cebulką na kiełbasce. A propos polskiego jedzenia, za chwilę w SC2 będziemy mieli na pożarcie...

0: Hi-Fi Superstar, Superhit West, 2 tylko 100% najlepszych polskich hitów i spotkanie z Superstar, która z wami robi super polskie dania w SC2, najbardziej polskim radiu, również w każdą sobotę od samego rana. Jest do waszej dyspozycji na pożarcie Daria Ładocha. Ostatnio mówiła Daria o ziemniakach.
1: Powiem wam szczerze, że ja nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków. Tak już jest. Od dzieciństwa zawsze ziemniak królował na moim stole, ale myślę, że nie tylko moim, ale również i waszym.
0: No oczywiście, na moim stole również królował i króluje. Ziemniaki też bardzo lubi Norbert, który zagłosował na sk2.pl w plebiscycie na najlepsze polskie danie. Polski obiad. Wybrał rosół schabowego z mizerią i z ziemniakami właśnie. No i dołączył do naszej eskowej ekipy, która z Darią Ładochą na czele robi wielką kulinarną zabawę na Stadionie Narodowym. Norbert dołączył dzisiaj do nas jako pierwszy. Jak się dowiedział?
2: Dzięki! Super!
3: Proszę bardzo.
2: To jest imprezka.
0: Bo taka właśnie się szykuje. Radość ogromna, bo w naszej zabawie na najbardziej polski obiad dajemy też wam 500 na wasze wydatki. No i załatwiamy nocleg w hotelu. W końcu impreza będzie gruba.
4: SK2.
0: SK2.pl. Tam zgłaszajcie się. Wybierajcie swoje ulubione polskie dania. Zupka to drugie również. I może o poranku Dawid Wajda i Artur Jarząbek wykręcą numer do ciebie i powiedzą ci: będziesz siedział przy nas, przy stole.

0: Sztuka latania, tę sztukę ma bardzo dobrze opanowaną Jakub Krzyżak, tak bo on jest. Cały czas biega. Newsroom Radio, tutaj studio. Newsroom i studio i tak dalej.
1: Sztuka latania po newsach.
0: O, i teraz będzie miał dla was ten skrót najważniejszych.

0: co tam między innymi będzie?
1: No na przykład będzie o Tatrach, ale będzie też o zuchwałej kradzieży z użyciem karetki. Posłuchajcie sami.
0: To się dowiecie, ja też. SK2.
1: Ale na początek nowe informacje z Kościerzyny. Rusza śledztwo w sprawie potrącenia 3,5-latka. Chłopiec zginął na prywatnej posesji potrącony przez staczający się samochód. Ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, wydobył syna i wezwał służby ratunkowe. W sprawie nikt nie został zatrzymany. Okradli szpital, a leki i sprzęt komputerowy wywieźli kradzioną karetką. Złapano jednego ze złodziei po zuchwałym włamaniu do szpitala w Miastku w województwie pomorskim. Zatrzymany usłyszał już zarzut.
2: Funkcjonariusze odzyskali na terenie Koszalina skradzioną karetkę oraz znaczną część skradzionego sprzętu komputerowego oraz medycznego.
1: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. Szpital w Miastku przez długi na 40 milionów złotych został zamknięty na początku sierpnia. Szpital zalega też z wypłatami dla blisko 300 pracowników. W Tatrach mamy polepszenie pogody, coraz więcej słońca i wyższa temperatura będą kusić, ale trzeba pamiętać, że w górach nadal zalega śnieg. Od 1900 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Niebezpiecznie może być zarówno w Tatrach zachodnich, jak i wysokich. Tam obowiązkowo trzeba mieć raki i czekan oraz duże doświadczenie.

0: Honorata Skarbek w SC2, no to was teraz zaskoczę. Orki mogą traktować jachty jak zabawki, czytam tutaj w świecie internecie. W świeżych doniesieniach naukowych pojawia się hipoteza, że część orek traktuje jachty jak zabawki, jak takie gumowe kaczuszki. Jak to dobrze, że nie mam jachtu. O jeden problem z orką mniej, ale za to całe życie ciężka orka na ugorze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelots.pl.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Mamo, te buty są za małe.
12: Ała, podeptałeś mój strój na akrobatykę.
13: No tak, akrobatyka. Czy zrobiłam już ten przelew?
14: Przypomnienie urodziny teściowej za 3 dni.
13: Czy mój portfel to zniesie?
15: Niektórych okazji nie przesuniesz, ale płatności możesz. W wybranych sklepach Portu Łódź skorzystasz z płatności odroczonych lub zakupów na raty. Zapytaj sprzedawcę o dostępne rozwiązania lub sprawdź na portłódź.pl. Port Łódź. Zakupy z wzajemnością.
16: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz 2 vouchery w cenie jednego. TysonSpa.pl.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona ciemne luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
21: To ja też chcę. 24, 39.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: ST2 tylko 100% najlepszej polskiej muzyki. Tilawi, chłopaki nie płaczą. Nie płaczą, bo nie mają chusteczek, ale warto je przy sobie mieć, bo po godzinie 16 jakiś wyciskacz łez na pewno się znajdzie. A punktualnie o 16 tylko sprawdzone i najważniejsze newsy. Nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Mamo, te buty są za małe.
9: Ała, podeptałeś mój strój na akrobatykę.
10: No tak, akrobatyka. Czy zrobiłam już ten przelew?
11: Przypomnienie urodziny teściowej za 3 dni.
10: Czy mój portfel to zniesie?
12: Niektórych okazji nie przesuniesz, ale płatności możesz. W wybranych sklepach Portu Łódź skorzystasz z płatności odroczonych lub zakupów na raty. Zapytaj sprzedawcę o dostępne rozwiązania lub sprawdź na portłódź.pl. Port Łódź. Zakupy z wzajemnością.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
16: Na początek informacje dla pasażerów MPK. Od poniedziałku tramwaje wracają na Piotrkowską i plac Reymonta. Jednocześnie rusza remont torowiska między placem Reymonta a Niepodległości oraz na skrzyżowaniu Pomorskiej i Skilińskiego. Zmiany czekają też pasażerów linii 17 i 45. Poza tym też ciasno m.in. w okolicach Ronda Solidarności. Omijajcie również Tuwima i Sienkiewicza. Pogodowo bardzo przyjemnie, z dużą ilością słońca w ciągu najbliższych dni. Tak właśnie będzie z temperaturą w okolicach do 20 stopni i bez opadów.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
17: Wybiła 16, czas na newsy Eski 2. Jakub Krzyżak, instruktorka pływania, była kilka metrów od chłopca, ratownicy na wieżyczkach. To najnowsze informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli przebieg wydarzeń z lipca tego roku, gdy 7-letni chłopiec tonął i zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu.
18: Musimy sobie też w toku tego śledztwa odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy ratownicy powinni byli chodzić, a na przykład siedzieli. A jeżeli nie chodzili, to jak to wpłynęło na ich widoczność?
17: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku z tej bazy poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. Szczegóły zna Mateusz Chłyston. Powiedz, co dotychczas ustalili śledczy.
19: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
17: W Bydgoszczy trwają kulinarne zmagania uczniów szkół gastronomicznych z całego kraju. Każda drużyna, m.in. z Łodzi i Poznania, musi ugotować zupę i zachwycić jury. W powietrzu nosi się zapach pysznych potraw, a turniej przypomina telewizyjne show.
20: Gotują w kociołkach na żywym ogniu 22 litry wybranej zupy regionalnej, na przykład bursztynowa zupa rybna, prosto z województwa pomorskiego.
21: No. A co tu będzie?
22: Zalewajka łódzka.
21: To w takiej zalewajce być musi.
22: Oczywiście kiełbaska, zakwasik, ziemniaczki na pewno.
17: Z uczestnikami, z Krzysztofem Szczepaniakiem, organizatorem turnieju i uczniami, rozmawiał Dawid Olszewski.
23: SK2 News Łódź.
16: Łukasz Bogdan, zapraszam. Hiszpanki mistrzyniami świata do lat 20 w finale w Łodzi pokonały Koreę Północną. Po rzutach karnych 4-3 brąz zdobyła Kolumbia, a Polki odpadły w 1/8 finału. Bieg na 5 km, bieg rodzinny na 2,5 km oraz 100 metrów dla najmłodszych. Trwają zapisy na bełchatowski bieg uliczny Piątka Szyta na Miarę.
24: 25 października, 6 edycja tego fantastycznego biegu Piątka Szyta na Miarę. Jak co roku startujemy na placu Narutowicza. Zachęcamy, zapraszamy.
16: Mówi Anna Szymczak z klubu biegaczy Spartaku z Bełchatu. Więcej informacji na stronie bełchatowskiego NCS-u.
0: Dzisiaj mamy w kalendarzu imieniny 28 września, Marka i Wacława. Znasz jakiegoś Wacława?
17: Znam Marka. Chociaż Wacława też chyba jeden.
0: Wacław II był, król Czech, tutaj widzę. Wacław z Trzemotu tak samo był, święty Wacław również. A Marka?
17: Marka to naszego szefa.
0: A też jest Marek Konrad, przecież nie? Marek
17: Piekarczyk. A jest, oczywiście, tak. Pozdrawiamy Marków wszystkich.
0: Jak Marek Aureliusz też.

0: No i ci wszyscy, którzy też mieszkają w takiej miejscowości o nazwie Marki?
1: Tak, to oni też w takim razie chyba świętują.
0: Oczywiście.
1: Ale tam musi być gruba biba dzisiaj.
0: No chłopie, to po prostu, wiesz, nie jeden Marek się za głowę po prostu łapie. Albo będzie się łapał. Marek, łowca najlepszych polskich hitów kombi już teraz. Kowalski, witajcie w SC2.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Jeden z polskich muzycznych jesiennych hymnów Wiksen nie rozumił. W Radiu SK 2, 13 minut po godzinie 16 jest już Artur Jarząbek, który zabierze nas w krzaki i będziemy zbierać owoce.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Jesień w pełni, wjeżdżają złote liście i spacery po lesie, ale leśnicy właśnie wrzucają czerwone światło. Okazuje się, że to, co w krzakach wygląda najbardziej fotogenicznie, może nas wysłać prosto na sol. Wszystko przez rośliny, które dosłownie udają słodycze. Taka trzmielina pospolita. Pełno jej na obrzeżach lasów i w ogrodach. Ma jaskrawe, różowe torebeczki i pomarańczowe nasiona. Wygląda jak darmowe żelki z automatu, przez co totalnie kusi dzieciaki. Tyle, że zjedzenie kilkunastu sztuk u dorosłego kończy się demolką żołądka, uszkodzeniem wątroby i nerek, a dla dzieciaka to już dawka śmiertelna. I to nie jest jedyny jesienny oszust. Fioletowy ziemowit jesienny udaje uroczy krokus, ale to silna toksyna. Bieluń ładnie pachnie, ale funduje halucynacje i uszkodzenia mózgu. Z kolei w popularnym cisie czerwony miąższ może i jest jadalny, ale ukryte w środku nasiono potrafi zabić. Moda na zbieranie dzikich ziół i zdrowe odżywianie jest super, ale pod warunkiem, że potraficie odróżnić jadalny krzaczek od seryjnego mordercy.

0: Oczywiście życzymy wszystkim zielonej fali, a teraz kierowcy, dajcie głośniej ważne informacje w skrócie newsów. Eski 2 ma dla was Jakub Krzyżak, 16:30.
1: Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 15 w miejscowości Gniewkowo. Kierowca autobusu stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi. Mężczyzna zginął na miejscu, droga jest już przejezdna. Służby ustalają przyczyny tego zdarzenia. W środku była łatwopalna substancja. To najnowsze informacje od służb w sprawie 2 5-litrowych butli, które znaleziono przy skrzynce z przyłączem gazowym. Na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable.
2: W butelkach znajdowała się łatwopalna substancja. Trwają jeszcze oględziny pozostałych przedmiotów, które zostały zneutralizowane przez policyjnych pirotechników.
1: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Zagrożenia w Elblągu już nie ma. Butle zabezpieczono i przekazano do dalszych badań. Hubert Hurkacz pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7, 6-3 i 6-3. No i zagra o tytuł w imprezie ATP 250 w chińskim Chengdu. W finale Polaka czeka pojedynek z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. Początek tego spotkania jutro o 13:00.

0: nic nie grozi.
1: Oby dzisiejszy mecz okazał się szczęśliwy. Dzisiaj mecz Liga Narodów, Polska-Szwecja. Dobrze, że ten mecz gramy w sumie w Szwecji. W każdej chwili będzie można zrobić w drużynie przemeblowanko. Jednak, niezależnie od wyniku, tak sobie myślałem, plus tego meczu jest taki, że będzie można spokojnie sobie odpalić telewizorek przed godziną 21, położyć się na kanapie, a obok szwedzki stół kibica. SK2. I kto wie, może wydarzy się cud, wygramy, będziemy trzymać kciuki. My za chwilę muzyczne cudeńko i Igowe z C2.
2: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
11: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
12: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
11: Lamia Sofa na każdy dzień.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: Planujesz remont łazienki? W salonie Nasza Łazienka znajdziesz zestawy podtynkowe 6 w jednym oraz pełen asortyment armatury łazienkowej. Nowoczesne miski WC z wirowym systemem spłukiwania, stelaże podtynkowe i wiele produktów w atrakcyjnych cenach. Rabaty na produkty wyprzedażowe sięgają nawet do 70%, ale ilość produktów jest ograniczona. Nasza Łazienka. Wszystko do twojej łazienki. Kilińskiego 195A.
15: Nasza Łazienka. Wchodzisz tu i łazienka jak ze snu.
16: Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 10 do 18.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w Esce 2, który, jak śpiewa, staje się potworem. Potwornie fajne, najlepsze hity tylko w polskiej wersji zagra dla Was już po 17. Łukasz Zduńczyk ma takie przygotowane dla Was kawałki, że obudzicie w sobie potwora. Cierpliwości dostania w korku, a punktualnie o 17 tylko sprawdzone newsy w Esce 2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
9: TPOPL.
8: Podpisz umowę online na TPOPL.
10: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl.
11: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
12: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Tajzen Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. Tajzenspa.pl.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
21: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
20: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Wyjeżdżam na Łódzkie ulice, niestety ciasno m.in. na Wulczańskiej, okolice Gdańskiej i Więckowskiego. Spora aut też m.in. na Kasprzaka, w okolicach Srebrzyńskiej, Zielona, Włókniarzy, tutaj właśnie w okolicach Zielonej. Nie najlepiej też na Mickiewicza, w okolicach Łąkowej, Radwańska, Brzeźna i okolice Ronda Solidarności. Na szczęście pogoda w Łodzi dopisuje dużo słońca i tak będzie przynajmniej do środy na termometrach. W ciągu dnia w okolicach do 20 stopni i parasol oczywiście niepotrzebny.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Wybiła 17, to są newsy Eski 2, Jakub Krzyżak i na początek informacja z ostatniej chwili, alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Alert otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Specjalny zespół śledczych zbada aferę Zonda Krypto. Powołał go minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek i zapowiada, dzięki temu sprawa jeszcze przyspieszy.
25: 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą. Szefem tego zespołu będzie prokurator Marek Wełna.
24: Postępowanie w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut BitBay. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Sprawę już bada policja. Młody mężczyzna najpierw gnał aleją Prymasa Tysiąclecia, następnie miał wjechać na S8. Wszystko zarejestrował inny kierowca, a nagranie trafiło do internetu.
0: Ty, on normalnie hulajnogą przekracza prędkość.
1: No jedzie bez tuby, jedzie szybciej niż my.
2: Ale on jedzie normalnie drogą szybkiego ruchu.
0: Jedzie normalnie drogą szybkiego ruchu na hulajnodze, trzypasmową. On zaraz na S8 wjedzie.
24: Nagranie trafiło też na policyjną skrzynkę, mówi Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
3: Prowadzimy czynności wyjaśniające w celu ustalenia kierującego, sprawdzenia, gdzie i kiedy doszło do zdarzenia oraz czy film jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy jest prawdziwy.
24: Młodemu mężczyźnie jadącemu hulajnogą grożą wysokie mandaty do 3000 zł za jazdę po trasie i do 5000 zł, jeśli policjanci stwierdzą, że doszło w tym przypadku do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uwaga, Jerze, takie znaki drogowe pojawiły się w Gdyni. Na razie w dwóch lokalizacjach, mówi Agata Grzegorczyk, koordynator do spraw zwierząt w Gdyńskim Urzędzie Miasta.
6: Przejechanie jeża zwykle kończy się jego śmiercią, dlatego zależy nam na tym, żeby kierowcy zwracali uwagę też na te małe zwierzaki.
24: W planie jest montaż kolejnych znaków.
9: SK2 News Łódź.
23: Łukasz Bogdan, zapraszam. Eksperyment procesowy w łódzkim akwaparku Fala. Śledczy otworzyli wydarzenia z lipca, gdy podczas półkolonii 7-letni chłopiec stonął w basenie, po 2 tygodniach zmarł w szpitalu. Sprawdzano, co mogli widzieć ratownicy i instruktorka, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
26: Instruktorka przebywała kilka metrów od topiącego się dziecka. To mogę ujawnić, tak samo jak mogę ujawnić właśnie to, że ratownicy przebywali na wieżyczkach.
23: Póki co nikt nie usłyszał zarzutów, a śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
27: Minęła godzina 17, a więc to jest ten moment w pracy, kiedy powoli kończymy nasze zadania, zbieramy rzeczy, chowamy pusty kubek po kawie, wcześniej w międzyczasie go myjemy i zaczynamy kierować się do wyjścia, a w samochodzie już na Was czeka SK2 i 100% polskich hitów. Za chwilę będzie Wasz ulubiony polski hit ostatniego tygodnia, czyli Margaret i Prima Ballerina z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

ma nam w Radiu SK2, a drugiego takiego na świecie nie znajdziemy. Mówię o trenerze polskich siatkarzy. Nikola Grbić po ostatnim zwycięstwie na Mistrzostwach Europy ma najlepszą serię w XXI wieku. Odkąd objął polską reprezentację, z każdego turnieju wracamy z medalem, słuchajcie. Na 10 imprez mamy 10 medali. Więc może warto trenera zapytać, czy przypadkiem nie chciałby na drugim etacie trochę z piłkarzami popracować. Dzisiaj wieczorem gramy ze Szwecją. To może by im tam na szybko wytłumaczył, jak się wygrywa.

Grzegorz Chyży w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, wracamy razem do domu. No i razem myślimy o tym obiedzie, który na nas czeka na stole w kuchni. Taką mam przynajmniej nadzieję. Mam newsa, który idealnie pasuje do waszego burczącego brzucha. SK2 zabiera was na najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym. Takie rzeczy dla was mamy. Wystartowała nasza nowa zabawa. Na sk2.pl wybieracie wasze ulubione, najbardziej kultowe polskie zupy i dania główne i przekonujecie nas, dlaczego to wy zasługujecie, żeby siąść razem z nami przy stole. Stawiamy nocleg w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym. To już 7 listopada. Zgłoszenia za darmo na sk2.pl.

0: melodia. Той нутък тайнче собя. Кра мелодия.
1: СК2 Луч.

0: Mrozu i bracia Kacperczyk na antenie Radia SK2 ze świeżo wydanej płyty Mroza, który ostatnio był w naszym studiu. No i kilka albumów tutaj dla Was zostawił. Wpadajcie na Instagrama Radia SK2 i piszcie w komentarzach, dlaczego ta płyta powinna trafić do Was. Macie czas tylko do środy. A u nas za chwilę zagra Kasia Kowalska.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: I po reklamie.

0: Pogoda ostatnio całkiem niezła, nie licząc tego śniegu w Tatrach, więc cały czas w głowie mamy lato, dlatego gramy wam właśnie takie letnie numery. Formacja Nieżywych Schabów na antenie Radia SK2. Za chwilę 18, więc co, słuchajcie, pora pożegnać ten poniedziałek. Będę wam grał najlepsze polskie nowości. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Planujesz remont łazienki? W salonie Nasza Łazienka znajdziesz zestawy podtynkowe 6 w jednym oraz pełen asortyment armatury łazienkowej, nowoczesne miski WC z wirowym systemem spłukiwania, stelaże podtynkowe i wiele produktów w atrakcyjnych cenach. Rabaty na produkty wyprzedażowe sięgają nawet do 70%, ale ilość produktów jest ograniczona. Nasza Łazienka. Wszystko do twojej łazienki. Kilińskiego 195A.
7: Nasza Łazienka. Wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
8: Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 10 do 18.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
11: Wybiło 18, to są newsy SK2, Jakub Krzyżak, syreny alarmowe, alerty RCB w Lubelskiem i uderzenie rosyjskiego drona przy naszej granicy. Podczas zmasowanego ataku na Ukrainę bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku na wysokości miejscowości Jagodzin po ukraińskiej stronie. Z tymi informacjami reporter SK2 Michał Skolimowski, który rozmawiał z wojskowymi, powiedz, co ustaliłeś.
12: Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Uderzenie zostało zarejestrowane po stronie ukraińskiej. Trwa teraz ustalanie szczegółów, mówił mi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goroszewski.
13: Na tej chwili nie mam informacji, co zostało trafione, w jaki sposób i jakichkolwiek dokładnych informacji na temat, czy to ofiar, czy to strat ukraińskich.
12: Alarm dla wschodniej Polski został już odwołany. W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano po naszej stronie dyżurną parę myśliwców. W gotowości były też naziemne systemy obrony powietrznej.
11: Przyznał się, że chciał zaatakować bagnetem w szkole i złożył obszerne wyjaśnienia. Trwają czynności wobec 13-latka z powiatu wąbrzeskiego. Jego sprawą badać będzie sąd rodzinny. Przed Polakami drugi mecz i okazja na rewanż za porażkę z marca. Nasza reprezentacja zmierzy się ze Szwecją w Lidze Narodów. Początek tego spotkania o 20:45.
0: To teraz umówmy się tak. Wy na spokojnie ogarniacie ostatnie sprawy poniedziałku, a ja w tym czasie zadbam o to, żebyście poczuli się świeżo, bo mam najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Coś dla miłośników starszych numerów też będzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

zdaniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

wideo w Radiu SK 2 to taka muzyczna wróżba, że jak poniedziałek się skończy, potem środa, czwartek minął i tydzień jakoś zginie. Chyba tak to szło. A ja wam gram najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Teraz Bowska i po prostu Kajtek, którzy śpiewają o życiu dwojga ludzi na 30 metrach kwadratowych. Więc jeśli właśnie taki metraż macie do dyspozycji albo kiedyś w czymś takim mieszkaliście, to na pewno znajdziecie w tym numerze coś dla siebie. 30 metrów kwadratowych prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Już teraz. Na 30.

Monika Brodka w Radiu SK2. A teraz uwaga, mam dla was broń przeciwko jesieni. Nowy numer od Krzyśka Zalewskiego, który jak sam mówi, to potężna dawka witaminy D, mająca chronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. No to nadstawiajcie ucho, samo zdrowie.

0: Kombi w Radiu SK2. Słodkiego, miłego życia. No dziękujemy bardzo, ale teraz to już będzie coraz bardziej słodko, bo poniedziałek się już kończy. I na dodatek mam jeden z waszych ulubionych polskich hitów z miejsca drugiego gorącej polskiej dwudziestki. I to będzie artystka, która po pierwsze bardzo lubi Formułę 1, lubi występować na stadionach i na stadionach obserwować piłkę nożną. Była ostatnio nawet na meczu FC Porto. Chodzi oczywiście o Sanach Cichosza po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
2: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamia Sofa.pl.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
3: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
4: I po reklamie.

0: Bime i Noc po ciężkim dniu na antenie Radia SK 2 prawdopodobnie pisała ten numer właśnie w poniedziałkowy wieczór. Teraz to już pójdzie z górki. A u nas po godzinie 19 pojawi się obecnie najczęściej grany numer w polskich stacjach radiowych według oficjalnej listy Airplay. Zalia, Tylko kochaj mnie w Radiu SK 2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: TPO.pl.
9: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
8: TPO.pl.
9: Podpisz umowę online na TPO.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
18: Co? Gdzie? Kiedy?
19: Łukasz Bogdan, witajcie. Sound Edit świętuje 18. Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit z okazji 18. edycji po raz kolejny zaprosi do Łodzi artystów z Polski i ze świata. Mówi Maciej Werk, pomysłodawca i dyrektor festiwalu.
7: Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę zobaczyć i usłyszeć przede wszystkim w doskonałych warunkach byłego wokalista grupy The Stranglers i te wielkie przeboje, będzie Legia Nerka.
19: A muzyczne wydarzenie od 23 do 27 października w Łodzi. Główne koncerty zaplanowano w klubie Wytwórnia.
17: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104. mitsubishi.satal.pl.
0: Radio SK2 to jest bardzo dobry wybór na wieczór, bo z nami dowiadujecie się, które polskie numery będą na czasie w najbliższych tygodniach, bo gram najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. Nowe notowanie w każdy piątek po 18. No a teraz żegnamy się z poniedziałkiem. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Szymon Wydra i Carpe Diem na antenie Radia SK2, a to jeden z najbardziej osobistych numerów, jakie wydałam. Tak o swoim nowym kawałku mówi Nita, która świetnie sobie radzi w mediach społecznościowych i potrafi to wykorzystać. Fragment numeru, który za chwilę usłyszycie, najpierw wrzuciła do swoich mediów społecznościowych, poczekała na reakcję fanów. Fani powiedzieli, że jest naprawdę dobre, więc wydała teraz w całości. Nita, to zabolało, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Sylwia Grzeszczak. To jest Radio SK2. Tutaj wieczorami macie najlepsze polskie nowości. I teraz na naszą antenę wskakuje Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland i też członek polskiego eurowizyjnego jury. Do tego może nie wracajmy. Jasiek ostatnio występował też na festiwalu w Opolu z hitem Halo Houston i co ciekawe, ten numer doczekał się węgierskiej wersji. Ale spokojnie, tej wersji grał nie będę. Zagram nowość od Jaśka Piwowarczyka sprzed kilku dni. To jest numer o tęsknocie. Obłoki, już teraz w Radio SK2.

0: Various Monks w Radiu SK2. Od sierpnia już trochę czasu minęło, więc myślę, że już zdążyli ochłonąć po zdobyciu bursztynowego słowika w Sopocie. Kuba i Kuba za chwilę na antenie SK2 się pojawią. W lato mieli dla nas hit Stygnie Lato, a teraz numer Chłopaki, w którym zachęcają nas do tego, żebyśmy czasem sobie po prostu popłakali, bo wtedy człowiekowi się robi na duszy trochę lżej. Mam nadzieję, że to nie będzie potrzebne po dzisiejszym meczu polskich piłkarzy ze Szwecją.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Hej, to jest SK2, gramy 100% polskich hitów. Tutaj nowości spotykają się ze starszymi numerami. Po godzinie 20 będzie m.in. świeży numer Wiktora Waligury, ale też taki klasyk jak Zamki na piasku od zespołu Lady Punk. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
7: I w ekstra cenie, to rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Regulamin na circlek.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
1: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Łukasz Bogdana, cześć, witajcie. Co zrobić, gdy nagle przestaje działać telefon, internet i komunikacja miejska? O tym, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe, będzie można dowiedzieć się podczas Azyl Expo w Łodzi 19 i 20 października.
15: Będzie można obejrzeć autobus ratowniczy. Dzieciaki będą mogły skorzystać z wykładów Akademii Wild Joy, która pokazuje, w jaki sposób przetrwać w momencie, kiedy nie mamy dostępu do niczego.
14: Mówi Anna Adamska, organizatorka. Oprócz wystaw zaplanowano też panele, szkolenia i zajęcia dla dzieci.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: W Polsce mamy nie tylko świetnych siatkarzy, którzy wygrywają po prostu wszystko, co się da. Z każdej imprezy przywożą medal. Nie tylko Bartka z Marzlika, który też co sezon ma jakiś medal, ale mamy też świetnych artystów, którymi warto się chwalić. I my to w Radiu SK2 robimy, bo gramy 100% polskich hitów. Za chwilę bardzo fajna współpraca. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później Ci opowiem. To już za kilka minut. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ojoj, ale tu jest dobre granie. Trzeci wymiar na antenie Radia SK2. A teraz mam dla was artystę, który na nadmiar wolnego czasu prawdopodobnie teraz nie narzeka. Szykuje nową płytę. Już w piątek premiera nowego krążka Wiktora Waligury, który też w piątek ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Terminalu Kultury Gosław w Warszawie, a potem odwiedzi kluby w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. A teraz Wiktor Waligura z numerem zapowiadającym nową płytę gra na antenie SK2.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gry.

Życie jest za krótkie, żeby się przejmować poniedziałkiem. Ten dzień już się kończy. Krzysztof Krawczyk na antenie Radia SK2. A teraz będzie muzyczne wspomnienie sierpnia, kiedy jeszcze było gorąco, kiedy jeszcze nie było tylu żółtych liści na drzewach. Właśnie wtedy Sanach wydała numer Kapitan. To kawałek tak przyjemnie ciepły, jak grzejniki na początku sezonu grzewczego.

0: Edyta Górniak na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów, a nasi polscy piłkarze już za chwilę zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. I powiem wam, że ja im trochę współczuję, bo siatkarze postawili im poprzeczkę dość wysoko.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: SK2.
1: Prezentować odgrzewane szlagierki czerwonych gitar, czym udowodniłby, że nie przeszedł do historii. Wrócił do Stanów i tam pod pseudonimem Christopher, nazwiska klęczon, nie wymówiłby żaden Amerykanin, nagrał za pieniądze własne i teścia profesjonalną płytę długogrającą z anglojęzycznym repertuarem. Zawierała 12 nowych utworów o dość eklektycznym charakterze. Jak można było przypuszczać, przepadła na rynku wydawniczym. Na rozreklamowanie i rozpowszechnianie płyty, żalił się gitarzysta, zalegającej od miesięcy półki sklepowych zapleczy wciąż mnie nie stać. Samo nagranie longplaya pochłonęło niemal wszystkie moje oszczędności, a i niemało dolarów teścia. Niewiarygodnie to droga przyjemność. Pan Krzysztof jednak nie zrezygnował. Skoro nie udało się za oceanem, postanowił odzyskać polską publiczność. Latem 1978 roku pojawił się w kraju i w stołecznej sali kongresowej dał koncert ze specjalnie zorganizowaną w tym celu grupą akompaniującą. Zagrał materiał z repertuaru Trzech Koron i Czerwonych Gitar oraz kilka standardów rock'n'rollowych. Publiczność była zachwycona, krytycy jednak znacznie mniej. Uznano, że klęczon stracił głos, a jego charyzma mocno przyblakła. Mimo to rok później nagrał w kraju album i wyruszył na dalsze koncerty. Zarówno płyta, jak i estradowe występy okazały się porażką. Gazety publikowały fatalne recenzje. Uznano, że przed rokiem klęczon stanowił ciekawostkę, a teraz była to klęska. Po powrocie do USA gitarzysta postanowił zerwać z muzyką raz na zawsze. Został taksówkarzem i myślał o założeniu firmy w tej branży. Okazjonalnie brał jednak udział w koncertach charytatywnych. Jak się okazało, konsekwencje tego były tragiczne. Pod koniec lutego 1981 roku, wracając z takiej imprezy, Christopher uległ poważnemu

śmiertelnemu wypadkowi samochodowemu. Mimo że lekarze walczyli o jego życie i przeprowadzili aż 4 operacje, zmarł kilka tygodni później. Nie miał jeszcze 40 lat. Co do Klęczona, wspominał jego następca w kapeli, Dominik Konrad, to gitary, gdy o nim mówiły, to lekko ironicznie. Zawsze, gdy była o nim mowa, to z jakimś docinkiem. Natomiast gdy Klęczon mówił o czerwonych gitarach, to zawsze ich wspominał z lekkim żalem, był zawiedziony. A ja wtedy myślałem, że został oszukany. Nowy rozdział. Bez Klęczona czerwone gitary stały się zupełnie innym zespołem. Absolutnym liderem był teraz Seweryn Krajewski, który nadal chciał wzbogacić brzmienie o nowe instrumenty, ale dążył też do bardziej popowego repertuaru. Można było wręcz odnieść wrażenie, że muzyka grupy dojrzewała, by nie powiedzieć, że się starzała, razem z jej fanami. Krajewski po latach przyznawał, że wraz z odejściem Klęczona zaczął się koniec czerwonych gitar. Fani podzielili się bowiem na sympatyków dawnego zespołu i trzech koron, ale największym problemem stał się fakt, że zabrakło rywalizacji między liderami. Potwierdził to wspomniany album Na fujarce, który wylansował zaledwie jeden przebój Czekam na twój przyjazd. Po latach większe wrażenie robi jednak piosenka Wracać do tego. Nagrał ją indywidualnie Krajewski z towarzyszeniem gitary, zamienił się na instrumenty z Dornowskim i wiolonczeli. Ale czy ktoś jeszcze pamięta ten utwór? Cały kryzys, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, rozpoczął się od rozstania z Klęczonem. Straciliśmy wtedy wielu sympatyków. To był okres dla nas bardzo trudny. Był spadek frekwencji. Albumowi Na fujarce nie pomogło nawet wzbogacenie instrumentarium, a szczególnie tytułowy flet w stylu brytyjskiego zespołu rockowego Jethro Tull, na którym grał Dominik Konrad. Muzyka czerwonych gitar przestała być modna w Polsce. Melomani słuchali w tym czasie Led Zeppelin, Deep Purple czy Uriah Heep. Oferta zespołu niepokojąco ewoluowała w kierunku muzyki środka. Gorzej, że lider zaczął przejawiać coraz większe ambicje. Wpadł na pomysł, kontynuował Skrzypczyk, by zmienić nazwę czerwone gitary na Seweryn Trio. My z Benkiem absolutnie się na to nie zgodziliśmy. Chyba to po raz pierwszy właśnie wtedy wystąpiliśmy przeciwko Krajewskiemu. My trzymaliśmy się jeszcze razem, gdy był Klęczon. Zapraszaliśmy się nawzajem na uroczystości rodzinne, na śluby, a Seweryn nas na swój ślub nie zaprosił. W tym czasie Krajewski dużo pisał także dla innych wykonawców. Jednym z jego największych hitów okazali się Gondolierzy z Nadwisły, oczywiście z tekstem Dzikowskiego. Piosenka w wykonaniu Ireny Jarockiej zdobyła duże uznanie i wyróżnienie jury na Festiwalu Opolskim w 1968 roku. Natomiast sama wykonawczyni po latach stwierdziła, że była dla niej swojego rodzaju przekleństwem. Na koncertach proszono ją bowiem o piosenkę o Jerzym Gondolu, gdyż właśnie tak odbierano tekst utworu. Krajewski pisał także dla Marii Rodowicz, Steni Kozłowskiej, Jerzego Połomskiego czy Urszuli Sipińskiej. Tworzył melodyjne przeboje dla innych wykonawców i można odnieść wrażenie, że w pewnej chwili zaczęło mu brakować uwagi oraz cierpliwości dla macierzystej grupy. Zdawał sobie sprawę, że rozmija się z zainteresowaniami fanów rocka, ale nie widział możliwości zmian. Zwłaszcza, że coraz mocniej przeżywał frustracje spowodowane względami finansowymi. Zarabiała na nas masa głąbów, skarżył się po latach. Od ludzi z Bagartu, przez ZAIK, po tych z Ministerstwa Kultury i różnych instytucji tego śmiesznego polskiego show biznesu. Nie dość, że przez długi czas graliśmy na gitarach, których nie dało się dostroić, bo na lepsze nie było pieniędzy, to jeszcze byliśmy od nich uzależnieni w kwestii repertuaru. O muzyce zachodniej wiedzieliśmy tyle, ile można usłyszeć w radiu. Nikt nie stworzył nam możliwości wyjazdu na zachód, abyśmy mogli zetknąć się z działającymi tam muzykami. W latach 1971-1975 grupa działała jako trio, gdyż z jej składu zniknął Dominik Konrad. W kwestii nagrań studyjnych niewiele to zmieniło, gdyż Krajewski był multiinstrumentalistą, a finanse zawsze przyjemniej dzielić na trzech niż na czterech. Szczególnie, gdy chodziło o stawki koncertowe. Muzycy założyli przecież rodziny i coraz większą uwagę zwracali na dochody.
Po latach Krajewski nie ukrywał zniechęcenia, które wpłynęło na aktywność grupy. Zauważam, że skoro grali już tak długo i wydali bardzo przebojowe płyty, to każdy z nich dawno powinien się dorobić wygodnego mieszkania i samochodu, a tym bardziej nikomu nie powinno zaprzątać głowy utrzymanie rodziny. Tymczasem w ich przypadku trudno było mówić o komfortowym życiu. Dlatego tak dużą wagę przywiązywali do tras koncertowych po krajach socjalistycznych. Rotte Gitarren Made in DDR. Stosunkowo mało znanym epizodem w dziejach czerwonych gitar jest popularność grupy w nieistniejącej już Niemieckiej Republice Demokratycznej. Wprawdzie koncertowało tam wiele zespołów z Polski, a niektóre, jak SBB, nagrywały nawet płyty, ale popularność grupy z Wybrzeża przebiła wszelkie sukcesy wykonawców z Nadwisły. Warto w tym miejscu podkreślić, że wyjazdy za żelazną kurtynę były wówczas bardzo utrudnione. Poza tym, co tu ukrywać, większość popularnych wykonawców krajowych raczej nie mogła tam liczyć na sukces. Seweryn Krajewski przyznawał zresztą, że gdyby w latach 60. ze swoją muzyką pojawili się w Londynie czy Liverpoolu, z pewnością nie rzuciliby publiczności na kolana, bowiem grali przecież coś, co wymyślili już przed nimi inni. Owszem, zdarzały się wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, ale koncerty odbywały się wyłącznie w klubach polonijnych, gdzie czekała publiczność spragniona krajowej muzyki śpiewanej w rodzimym języku. Takie eskapady były zresztą bardzo wysoko cenione przez wykonawców, gdyż mimo różnych opinii o polonijnych organizatorach, stanowiły jednak poważny zastrzyk finansowy. A poza tym muzycy mieli szansę legalnie pooddychać powietrzem zgniłego Zachodu. Pozostawały zatem trasy koncertowe po krajach demokracji ludowej i właśnie tam nasi wykonawcy faktycznie często zdobywali wielką popularność. Polska zawsze była bowiem najweselszym barakiem obozu socjalistycznego, a cenzura nad Wisłą nigdy nie osiągnęła takiego poziomu, jaki panował w innych państwach bloku wschodniego. Grupy rockowe nagrywały płyty i miały dostęp do radia, co u naszych sąsiadów było nie do pomyślenia. Tylko na Węgrzech tolerowano taką muzykę, dlatego powstały tam zespoły Omega, Lokomotiv GT czy Scorpio, do dziś wspominane z sentymentem. Miłośnikom mocnego uderzenia nie przeszkadzał nawet język wykonawców, który raczej niespecjalnie nadaje się do śpiewania daleko od balatonu. Czerwone gitary po raz pierwszy trafiły do NRD w 1968 roku i od razu wzbudziły tam ogromną sensację. Muzycy śpiewający w beatlesowskim stylu melodyjne piosenki własnego autorstwa to było coś, czego nad sprawą dotychczas nie widziano. Do tego zespół pochodził z bratniego kraju, zatem był poprawny ideologicznie, czyli akceptowany przez czynniki partyjne. Nic zatem dziwnego, że czerwone gitary osiągnęły sukces porównywalny do tego z rodzinnego kraju. Koncerty to jednak nie wszystko. Muzycy nagrywali też płyty, śpiewając po niemiecku. Ukazało się 7 singli, 3 long playe i jedna kompilacja największych przebojów. Wydawnictwa te cieszyły się za Odrą ogromną popularnością. Oficjalnie na rynku niemieckim, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, sprzedaliśmy ponad 1 000 000 płyt. To oznaczało dużą popularność czerwonych gitar. Nasza przeciętna trasa koncertowa obejmowała, z niewielką przerwą, 70 koncertów z rzędu. I to nie w małych salach, tylko w amfiteatrach. Nagrywanie płyt w języku kraju, w którym miały się ukazać, nie powinno zbytnio dziwić. Była to w tamtych latach normalna praktyka. Ostatecznie nawet Beatlesi zarejestrowali single po niemiecku z 2 swoimi hitami She Love You, Sie Liebt Dich i I Want to Hold Your Hand, Komm gib mir deine Hand. Oczywiście płyta była przeznaczona na rynek zachodnio-niemiecki, a nie enerdowski. Inna sprawa, że nie trzeba być specjalnie osłuchanym w języku naszych zachodnich sąsiadów, by zauważyć, iż mimo terminowania przed laty w Hamburgu, liverpoolska czwórka potwornie kaleczyła wymowę. Czerwone gitary rozpoczęły przygodę z fonografią NRD w 1970 roku od singla z niemieckimi wersjami piosenek Anna Maria i Jeśli tego chcesz. A rok później pojawił się album Warszawa, będący wzbogaconą wersją 3 long playa zespołu. Później do mediów trafiły dalsze nagrania, a Seweryn Krajewski całkiem nieźle radził sobie z wymową.
Jak nagrywaliśmy płytę w języku niemieckim, tłumaczył skrzypczyk, siedział z nami tak zwany podpowiadacz, który kontrolował każdy zwrot, każde źle zaśpiewane słowo. Należało je powtórzyć. Seweryn świetnie śpiewał po niemiecku. Doszedł nawet do takiej perfekcji, że gospodarze twierdzili, że Rote Gitarren jest zespołem niemieckim, gdyż nagrania tak dobrze brzmiały, że nie było różnicy. Zespół chętnie rejestrował swoje utwory w NRD i to nie tylko ze względów finansowych. Piosenki były bowiem nagrywane na nowo, a niemiecka Amiga dysponowała znacznie lepszym sprzętem i bardziej wykwalifikowanymi realizatorami dźwięku niż monopolista na krajowym rynku polskie nagrania. Technika nagrywania była tam lepsza, kontynuował skrzypczyk. Decydował nie tylko sprzęt, lecz także specjalizacja. Niemcy mieli jedną ekipę od nagrywania muzyki klasycznej, drugą od muzyki rozrywkowej. Nikogo nie dziwiło przystawienie do bębna mikrofonu, ani przester na gitarze. Największym hitem na rynku wschodnioniemieckim okazała się piosenka Weißes Boot, znana nad Wisłą jako Trzecia Miłość Żagle. Podobno była to druga po hymnie państwowym najbardziej rozpoznawalna melodia w kraju. A gdy obywatele byłej NRD słyszą nazwę Rote Gitarren, reagują natychmiast i za każdym razem tak samo. Ach, Weißes Boot. Ogromną popularność czerwonych gitar za Odrą można uznać za ewenement. Natomiast koncerty na terenie Związku Radzieckiego były ważnym elementem kariery każdego wykonawcy epoki PRL-u. Wbrew temu, co po latach opowiadali niektórzy z nich, wyjeżdżano tam bardzo chętnie, gdyż takie eskapady zapewniały poważne dochody. Nie tylko z tytułu honorariów koncertowych, lecz także dzięki przemytowi. Czerwone gitary spędziły w ojczyźnie proletariatu łącznie ponad 3,5 roku, co dobrze oddaje długość tras koncertowych i częstotliwość wyjazdów. Ale dzięki takim tournée skrzypczyk spłacił swoją perkusję, co, przeliczając na stawki krajowe, zajęłoby mu długie lata. Każdy z członków zespołu inkasował najczęściej po 60 rubli za koncert, czyli niewiele mniej niż średnia krajowa w kraju rad. Graliśmy na salach mieszczących po 7 tysięcy osób, potwierdzał perkusista, a rekord należał do sali na Łużnikach. 14 tysięcy ludzi i 14 dni z rzędu występowały tam czerwone gitary. Bilet był niedrogi, bo około 3 rubli. Była to równowartość mniej więcej jednej butelki wódki. Ale ta masa ludzka, która przyszła, jakoś to rekompensowała. Zdarzało się, że zespół nie grał jednak pod własną nazwą, gdyż dla sowieckich organizatorów czerwony mógł być tylko sztandar czy też krew przelana za ojczyznę, ale nie gitary. Dlatego na plakatach reklamowych zapowiadano grupę jako wokalno-instrumentalny ensemble z Polski. Nazwę trzeba było zmieniać również podczas koncertów w amerykańskich klubach polonijnych w niektórych stanach. Tym razem na szmaragdowe gitary. Za oceanem kolor czerwony kojarzył się bowiem wyłącznie z komunizmem. Honoraria za trasy po Związku Radzieckim częściowo wypłacano w rublach, a częściowo w bonach towarowych PKO, za pomocą których można było dokonywać zakupów w sklepach dewizowych, przekształconych później w sieć Pewex. Nominalnie miały taką samą wartość jak amerykańskie dolary, chociaż na czarnym rynku wyceniano je nieco niżej. Warto jednak pamiętać, że w sklepach dewizowych można było kupić praktycznie wszystko. Nie tylko żywność, lecz także sprzęt AGD, elektronikę, a nawet samochody. Oczywiście te produkowane w kraju lub w państwach socjalistycznych. Członkowie czerwonych gitar podczas tras koncertowych zachowywali się podobnie jak inni polscy wykonawcy. Alkohol lał się strumieniami. Pijano głównie gruzińskie koniaki i sowieckiego szampana. Życie towarzyskie kwitło, tym bardziej, że na tournée często ruszało wspólnie kilku krajowych artystów. Nie koncertowano zresztą codziennie, zatem nikt zbytnio się nie przejmował nadmiernym spożyciem napojów wyskokowych. Oczywiście równie istotny był handel. Z kraju przemycano zwłaszcza dżinsy i inne wytwory zachodniej mody. Ale pod jednym względem członkowie czerwonych gitar różnili się od kolegów i koleżanek po fachu. Nie przywozili do kraju brylantów czy złota, lecz koncentrowali się na przemycie ikon. Na polskiej granicy nie podlegały ocleniu. Można było je wwieźć całkiem legalnie. Należało jedynie uniknąć nadgorliwych sowieckich celników.
Kiedyś jednak ktoś wskazał Rosjanom, czego i gdzie mają szukać. Znaleźli obrazy zapakowane w sprzęt techniczny. To była osoba związana z nami, twierdził Seweryn Krajewski. Nie muzyk, ktoś z grona organizatorów. Ale nazwiska nie podam. Te ikony, które miałem w walizce, przeszły. Te zapakowane w kolumny głośnikowe zostały nam zabrane. Złapali też wtedy trubadurów, chyba za to, że wieźli walutę i nie zgłosili jej. Wyprosili nas z przedziału, wszystko poodkręcali, zagłówki, zaglądali do każdego schowka. Szukali może brylantów. Zespół nie poniósł jednak żadnej kary, tylko na jakiś czas ograniczono jego zagraniczne koncerty. Przy tej okazji warto też zauważyć, że członkowie Czerwonych Gitar wcale nie byli zawsze takimi grzecznymi chłopcami, za jakich ich powszechnie uważano. Zdarzyło się, że w hotelu w Kołobrzegu kilka razy interweniowała w ich sprawie milicja. Oczywiście daleko im, a także innym zespołom do ekscesów, jakie w latach 80. urządzali członkowie Lady Punk. Przecież nie można porównać demolowania hoteli do strzałów z pistoletów nakapiszony nocą na korytarzu, w czym specjalizowali się trubadurzy. Płoną góry, płoną lasy. Po bardzo oszczędnym przyjęciu przez słuchaczy albumu na Fujarce, kilka miesięcy później Czerwone Gitary nagrały nową płytę długogrającą Spokój Serca. Stanowiła ona potwierdzenie, że grupa przestała się rozwijać muzycznie. Czerwone Gitary popełniły błąd nadmiernego zapatrzenia się w twórczość własną, krytykował publicysta Andrzej Bajkowski. Błąd bezkrytycznej wiary w trwałość własnego sukcesu. Forma pochłonęła treść, forma się doskonaliła, treść zanikała. Czerwone Gitary, coraz piękniej mówiąc, miały coraz mniej do powiedzenia. Przestały mówić od siebie, zaczęły mówić z piedestału sławy. Zespół wpadł w wykopany przez siebie dołek, sława poprzewracała im w głowach. Trudno nie zgodzić się z tą opinią, szczególnie gdy słucha się albumów Spokój Serca czy Na Fujarce. Tak naprawdę z tego drugiego po latach hitem pozostaje jedynie piosenka Płoną góry, płoną lasy, jak zwykle z tekstem Kondratowicza. Choć spotkała się z gorącym przyjęciem podczas festiwalu w Opolu, jury ją zignorowało. W pewnym sensie utwór stanowił pokłosie tournée po Związku Radzieckim, gdyż wprowadzenie do piosenki Krajewski zagrał na rebabie, który miał okazję poznać podczas pobytu w Taszkencie. To trzystrunowy instrument popularny wśród azjatyckich muzyków ludowych, na którym gra się smyczkiem. Seweryn potraktował go jednak niemal jak gitarę, co można uznać za dość odważne posunięcie. Jednak na koncertach grał ten temat na gitarze. Krajewski, tłumaczył skrzypczyk, wpadł na pomysł, żeby na tym zagrać. I podziwiam go, że dał sobie radę. Wygrać na tym jakąkolwiek melodyjkę, to trzeba mieć dobrze muzycznie w głowie poukładane. Faktycznie, Seweryn był nie tylko wyjątkowo uzdolnionym wokalistą i kompozytorem, lecz także znakomitym instrumentalistą. Na kolejnych płytach zespołu dało się słyszeć, że do linii melodycznej wprowadzał coraz więcej nowych dźwięków. Oprócz gitary i skrzypiec używał różnego rodzaju instrumentów klawiszowych, których nazwy skrupulatnie wymieniano na okładkach wydawnictw. Pod tym względem przypominał nieco Paula McCartneya, który w opisie płyty nie omieszkał nawet zaznaczyć, że w jednym z utworów osobiście klaskał. W oryginalnej scenerii powstawała ta piękna piosenka, wspominał Bernard Dornowski. Otóż w jednej z hal widowiskowych, gdzie występowaliśmy, również ćwiczyliśmy i spaliśmy w pokojach gościnnych. Natomiast Seweryn, znany indywidualista, zabierał gitarę i znikał. Postanowiliśmy sprawdzić, co się za tym kryło. Okazało się, że zamykał się w ogromnej toalecie, gdzie miał wspaniałe warunki akustyczne. Rozejrzeliśmy się po obiekcie i rzeczywiście warunki akustyczne były wspaniałe, ale i toaleta była niezwykła. Otóż znajdowały się w niej zamykane kabiny, tyle że bez bocznych ścianek. Drzwi wejściowe były. Dyrektor obiektu, zapytany, dlaczego tak zaprojektowano przybytek, odparł zdziwiony: inaczej nie trzeba. Koniec epoki Big Beatu? Klęska zespołów rockowych w Opolu w 1970 roku została uznana przez dziennikarzy muzycznych za koniec epoki Big Beatu w naszym kraju.
mimo bowiem bardzo mocnej reprezentacji. Skaldowie, czerwone gitary, trzy korony, no to co, ABC, trubadurzy. Żadna z grup nie zdobyła głównej nagrody. Tylko Skaldowie zostali wyróżnieni przez dziennikarzy za piosenkę W żółtych płomieniach liści, wykonywaną zresztą wspólnie z Łucją Prus. W zamian triumfowali artyści grający muzykę środka na czele z Andrzejem Dąbrowskim, Zielonomi czy Anną German, być może. Jeszcze gorzej było rok później, gdyż Big Beatowcy w ogóle nie zostali zauważeni przez jury. Muzyka czerwonych gitar faktycznie powoli stawała się niemodna i zespół już nigdy nie odzyskał dawnej popularności. W latach 70. kapela wydała jeszcze dwa regularne longplaye, ale nie były to już kolekcje hitów jak kiedyś, gdyż popularność zyskiwały co najwyżej dwa utwory z każdej płyty. Z rytmu ziemi były to Mam dobry dzień i Ciągle pada, natomiast z portu piratów Niebo z moich stron i Trzecia miłość żagle. Autor Ciągle pada, Krzysztof Dzikowski, przyznał się kiedyś, że tak naprawdę teksty, które pisał, czasami powstawały w oderwaniu od rzeczywistości. Słowa do tego hitu napisał bowiem w wyjątkowo upalny dzień, marząc, by wreszcie spadł deszcz. Natomiast jeden z największych przebojów czerwonych gitar, Nie spoczniemy, pojawił się tylko na singlu. Tekst utworu napisała Agnieszka Osiecka, autorka słów do czterech piosenek zamieszczonych na porcie piratów. Stało się to początkiem ich wieloletniej współpracy i ostatecznie doprowadziło do rozstania Krajewskiego z Dzikowskim. Wydawać by się mogło, że Seweryn i Agnieszka to tak przeciwstawne żywioły, że nie będą potrafili dojść do porozumienia. Introwertyczny, spokojny kompozytor i autorka, która była wręcz huraganem emocji. A jednak bieguny różnoimienne najwyraźniej się przyciągają. Seweryn nie jest gadułą, potwierdzała Osiecka. Język służy mu do przekazywania informacji, czasem do gorzkiego, a nawet posępnego żartu, czasem do wielce znaczącego serdecznego bąknięcia, ale nie do obnażania duszy, dramatycznych wyznań czy metafizycznych jęków. Osiecka była autorką jeszcze kilku tekstów do jednej z najbardziej nietypowych płyt w dorobku czerwonych gitar. W kwietniu 1976 roku kapela nagrała album Dzień jeden w roku, zawierający 11 świeckich kolęd. Tym razem dość tradycyjne brzmienie grupy sprawdziło się, a tytułowy utwór uchodzi za jedno z najlepszych nagrań formacji i wciąż cieszy się niegasnącą popularnością. Jego autorzy, tekst napisał Dzikowski, nigdy też nie zdecydowali się na sprzedaż utworu do reklamy, gdyż dla nich było to coś więcej niż piosenka. Nie wydając nowych płyt macierzystego zespołu, Seweryn skoncentrował się na komponowaniu dla innych wykonawców. Ci z reguły współpracowali z Osiecką. Tak narodziła się ich bardzo specyficzna przyjaźń. Ponadto Krajewski zainteresował się muzyką filmową, ze znakomitym zresztą skutkiem. W pamięci widzów najbardziej zapisały się tematy z komedii Och, Karol oraz z serialu Jan Serce. Krajewski nagrał go zresztą w formie piosenki Uciekaj moje serce, oczywiście z tekstem Agnieszki Osieckiej. Natomiast czerwone gitary stały się zespołem typowo koncertowym. Kapela nie narzekała na brak zaproszeń, stąd liczne tournée po ZSRS i NRD oraz występy w klubach polonijnych w Stanach. Po upadku komunizmu na rynku pojawiły się płyty koncertowe lub składankowe, ale na premierowy materiał trzeba było poczekać aż do 1995 roku, chociaż trudno w tym przypadku mówić o udziale całego zespołu. Płytę Koniec, sygnowaną nazwą formacji, nagrał bowiem solowo Krajewski, który wkrótce oficjalnie odszedł z czerwonych gitar. W tej sytuacji za premierowy materiał można uznać płytę Jeszcze gra muzyka z 1999 roku, na którą niemal cały materiał skomponował Jerzy Skrzypczyk. W składzie pozostał Bernard Dornowski, a jako muzycy towarzyszący udzielali się Jerzy Kosela i Henryk Zomerski. Ciekawostką pozostaje fakt, że na płycie zamieszczono także dwa utwory Krzysztofa Klęczona. Od tego czasu czerwone gitary wydały jeszcze dwa albumy z premierowym materiałem, a ostatnim z nich była płyta Jeszcze raz z 2015 roku.
Jednak chyba największym przebojem kapeli bez Seweryna Krajewskiego okazał się utwór z 2005 roku Kradniesz mi moje sny, autorstwa nowego gitarzysty i wokalisty zespołu Mieczysława Wondołowskiego. Faktycznie przypomina dawne dokonania czerwonych gitar, bardziej niż mocno promowany senny szept autorstwa basisty Arkadiusza Wiśniewskiego. Wbrew ponurym przepowiedniom Klęczona, grupa jednak przeszła do historii. Wszak Wojciech Gąsowski wymienia

0: 1976 roku zespół Lizar nagrał znakomitą rockową wersję piosenki Ciągle pada, a nowe interpretacje 10 w skali Beauforta trudno wręcz zliczyć. Utwór ten śpiewali m.in. Małgorzata Ostrowska, grupa Enej czy Tymon Tymański. Z kolei historię jednej znajomości zamieścił na swojej płycie zespół Mysłowic, a Zenek Martyniuk włączył do własnego repertuaru Niebo z moich stron.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w radiu SK2.

0: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Trójwymiarowe mappingi, instalacje artystyczne, muzyka na żywo za nami. Oczywiście Light Move Festival. Tegoroczna edycja w Łodzi pod hasłem Dreams zgromadziła niemal 50 artystów z Polski i zagranicy.
2: Wygląda to niesamowicie. Muzyka super zgrana z efektami świetlnymi. Jest to dla oka bardzo miłe i myślę, że zachęcam, żeby każdy to chociaż raz w życiu zobaczył.
3: Niektóre wspomnienia wracają niedokończone.
4: Bardzo nam się podobało.
5: Urozmaicona muzyka, efekty, kolory, no cała ta otoczka wszystkiego. Fajnie.
6: Co jeszcze dzisiaj w planach?
5: No idziemy tutaj do parku, później Plac Wolności, Piotrkowska, więc jeszcze wszystko przed nami.
6: A tobie co się podoba tutaj?
7: Że są fajne budynki, bo się zmieniają kolory.
6: Jak wam się podoba?
8: Bardzo fajnie. Jest dzisiaj bardzo kolorowo. Uważam, że w tym roku też jest bardzo ładnie.
9: Trzeci raz
8: jesteśmy.
6: Bardzo. Skoro wracacie, znaczy, że warto.
8: Tak, ładnie. Tak. Warto się tutaj wybrać, bo jest to takie wydarzenie niepowtarzalne.
6: No i miasto wygląda zupełnie inaczej.
8: Tak, tak. No my tutaj znamy też miasto, że tak powiem, na co dzień, więc fajnie zobaczyć je w innej odsłonie, w takiej kolorowej.
10: Nam się podoba.
11: Jest bardzo fajnie.
6: Bardziej tak. Muzyka, bardziej światła.
12: Tak, bardziej muzyka.
11: Bardziej klimat tego, że
13: klimat,
11: jest
13: cały tak... klimat, który tutaj panuje na całej ulicy.
14: Światło jest tutaj tym motywem przewodnim i sztuki wizualne na budynkach to jest to, co nas zawsze bardzo mocno inspiruje.
6: Beata Konieczniak, organizator Light Move Festival.
14: I chcemy pokazać tą piękną Łódź. Dlatego w tym roku również projekcje wielkoformatowe zajmują dużo miejsc na mapie festiwalowej, ale również instalacje artystyczne. 16 instalacji na 16 edycję Light Move Festival. Instalacje artystyczne są w parkach, bo to jest bardzo dobre miejsce do ekspozycji, zieleń, światło tej zieleni i oczywiście te monumentalne instalacje robią naprawdę wielkie wrażenie na każdym, kto do tego parku wejdzie. Także instalacje w parkach, ale również instalacje takie monumentalne na ulicy Piotrkowskiej. Jest tam studium lotu ptaka przy Piotrkowskiej 33. Uważam, że to jest piękna instalacja, która pokazuje, że natura jest nam bliska i pomimo, że to jest instalacja stalowa, to jednak ona mówi, że my potrzebujemy przyrody, ptaków, zwierząt, żeby dobrze żyć i pięknie.
6: Mamy Piotrkowską, ale mamy też inne ulice wokół.
14: Mamy też inne ulice, które bardzo są dla nas ważne, ale tak naprawdę Piotrkowska jest tutaj, myślę, że taką przewodnią tą ścieżką festiwalową. To ona nas tak punktami przeciąga od północy do południa. I mamy też pasaże, pasaż Schillera, który naprawdę wspaniale jest zilluminowany. Tam są dwie instalacje artystyczne, jedna to właśnie postać kobieca, a druga możliwość zrobienia sobie zdjęcia swojego na drzewie. Czy znów tutaj mówimy przyroda i człowiek, ale to również Pałac Rodziny Poznańskich i nie tylko, również Kościół Najświętszej Marii Panny na Placu Kościelnym. Pierwszy raz na mapie festiwalowej, monumentalna budowla, ale jakże piękna. I ten mapping, który został zrobiony przez grupę hiszpańską, jest bardzo taki precyzyjny, może geometryczny, ale też pokazuje, jak można tym światłem pięknie budynki sakralne ograć. Bo również muzyka będzie nas prowadziła. To jest też bardzo ważne, że mamy 5 stref LMF Party, ale również 5 stref muzycznych, bo to są strefy elektro, ale również strefa barok. Będzie Piotr Płuska, który jako nasz łódzki tenor będzie śpiewał arię z okien, z balkonu Piotrkowskiej 50, ale również będą tenorzy Darek Stachura z gośćmi na Piotrkowskiej 77-82. Ja myślę, że ta Piotrkowska, która teraz z tych balkonów i z okien będzie wspaniale wydobywała głos i odbijała się od ścian budynków, to jest coś niesamowitego. To robi ogromne wrażenie. Byłam na próbach i naprawdę wydaje mi się, że jeszcze w tym świetle, bo jeszcze nie widziałam, natomiast głos odbijający się od kamienic to jest coś wspaniałego.
6: Powiedzieliśmy już o paru nowinkach. Może jeszcze coś z tych takich nowych elementów?
14: Bardzo podoba mi się Park Sienkiewicza, bo tam zrobiliśmy też strefę LMF Kids. To jest bardzo ważne, żeby na festiwal przychodziły rodziny, również z dziećmi, żeby te dzieci mogły także przejść tą ścieżkę festiwalową i zobaczyć, czy pobawić się tym światłem właśnie oni, ci nasi najmłodsi, żeby pokochali sztuki wizualne i może że kiedyś współpracowali z Lightmove Festival, także ja bardzo się cieszę, że ta strefa tam powstała. Będą prowadzone warsztaty, będą malowane buźki, będą gry, zabawy, jest taka zabawa interaktywna z ekranem, że można zbijać jakieś ludziki piłeczkami. To jest bardzo ciekawe. No i oczywiście iluminacja zieleni, to zawsze robi ogromne wrażenie i ja zwracam na to szczególną uwagę, żeby pokazać, że jednak światło, noc, to nie tylko biała plama, ale również ta feria barw, która tak bajecznie nam maluje wieczorne spacery. W ciągu dnia my zachęcamy, żeby goście, przynajmniej ci, którzy przyjechali do Łodzi, poznawali nasze miasto. Po prostu szli na spacery i poznawali nasze miasto, szli do muzeów, galerii, oglądali tą XIX-wieczną architekturę. W ciągu dnia jest naprawdę mnóstwo propozycji dla gości szczególnie, bo mieszkańcy to mogą sobie każdego dnia oglądać Łódź. Natomiast goście wykorzystują ten czas przyjazdu i zwiedzają nasze miasto.
1: A o wrażenia pytał Grzegorz Mich. Suknie ślubne, mundury, fraki, żakiety, stroje z operetek. Teatr Muzyczny w Łodzi wietrzył w weekend przepasne szafy i wyprzedawał kostiumy z epoki. A było w czym wybierać. Do sprzedaży trafił ponad 600 kostiumów, które zagrały w spektaklach teatralnych. Większość można było kupić na wagę. Z poszukującymi artystycznych strojów rozmawiał Grzegorz Mich.
6: Co się udało upolować?
4: Udało się upolować liczne giezła, odzienia, fraki, surduty i bardzo inne przydatne rzeczy.
6: I cóż panie z tym będą robić?
4: Będzie użyte w celach artystycznych przede wszystkim, do sesji zdjęciowych, do jakichś pokazów tanecznych w teatrze, czy w nagraniach właśnie tego typu działania.
6: A do wyjścia wieczorem, tak prywatnie?
4: To też jak najbardziej myślę, że się zdarzy, bo te ubrania są naprawdę przepiękne, więc grzech by było nie chodzić.
9: Mamy bardzo ciekawy żakiecik, taki morski, elegancki. Bardzo podoba nam się szybka, taka pamiątkowa, chmielewski. A córka znalazła?
10: Jest taka kamizelka bordowa i jeszcze taka czarna, zdobna.
6: Takiej kamizelki to w sklepie się raczej nie kupi, prawda?
9: Takiego żakietu z takim długim ogonem pingwinim chyba też nie.
6: Do czego będą służyć te stroje?
9: Myślę, że do wyjścia do teatru, ale w ramach bycia widzem, oczywiście. Są bardzo zdobne, bardzo, że tak powiem, wytworne. Są również suknie ślubne, gdyby ktoś szukał.
6: Czyli użytkowe również.
9: Myślę, że na wyjątkowe okazje. Na wyjątkowe. Jak ktoś szuka takiej, jak to się mówi ładnie, perełki.
12: Przed rozpoczęciem wyprzedaży tym oficjalnym bardzo długa kolejka ludzi już czekała. Anna Korzon-Wnukowska, Teatr Muzyczny w Łodzi. I nie spodziewaliśmy się tego, że po pierwszych 40 minutach będziemy musieli uzupełniać kostiumy, które były wystawione do sprzedaży. I tak właściwie uzupełniamy do tej pory, żeby tutaj ładnie można było z czego wybierać.
6: Z takich perełek, co tutaj jest?
12: W mojej ocenie, tak prywatnej, to największymi perełkami są stroje z operetek. One są najbardziej zdobne, reprezentują bardzo różne epoki i mamy od takich typowych księżniczek po proste na przykład stroje wiejskie, tak, wiejskich dziewcząt w bardzo różnych rozmiarach i przede wszystkim one właśnie tym, że są bardzo bogate, przyciągają oko i są interesujące.
6: Tu jest dział sukni ślubnych.
12: Mamy też suknie ślubne, bo suknie ślubne przepięknie się prezentują na scenie, na przykład w koncertach i mamy w swoich magazynach bardzo dużo sukien ślubnych. Znowu, od takich najprostszych, współczesnych, przez boho, a skończywszy na strojnych princeskach tak zwanych. I są dostępne, można kupić w niewielkich cenach. Znajdą się takie stroje, albo takie elementy niektórych kostiumów, które da się wykorzystywać w życiu codziennym. Zresztą mamy taką powracającą na nasze wyprzedaże klientkę, która jest mecenasem. I fraki na przykład kupuje właśnie na naszych wyprzedażach, albo takie elementy kostiumów męskich, które wykorzystuje jako okrycie wierzchnie.
6: Może jest mecenasem sztuki?
12: Nie tylko myślę, ale poniekąd właśnie mecenasem sztuki się staje.
6: Czy te suknie ślubne też można byłoby wykorzystać, iść w nim do ślubu?
12: Oczywiście i nie dalej jak jakieś 20 minut temu była tutaj dziewczyna, która szukała sukni na swój ślub i znalazła. Zakładaliśmy tak bezpiecznie, że przeznaczymy do sprzedaży około 500-600 kostiumów. W tym momencie już tych 600 nie mamy, ale tak, jesteśmy przygotowani, bo magazyny Teatru Muzycznego w Łodzi, który istnieje 80 lat, są przepastne.
6: Czy coś ciekawego dla siebie pan widzi?
15: Dla siebie. Przyznam szczerze, że jestem tutaj również z moją narzeczoną przyszłą żoną, więc skupiliśmy się dzisiaj bardziej na niej. Natomiast ja prawdopodobnie będę szukał sobie jakiegoś munduru bądź jakiejś takiej marynareczki trochę w tym stylu, więc myślę, że coś znajdę. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy kobiece, no to tutaj wybór jest naprawdę ogromny. Patrzymy za różnego rodzaju gorsetami. Patrzymy też trochę na suknie ślubne, pomimo tego, że narzeczona już jedną ma, ale widzę, że kilka jej się spodobało. I tak naprawdę jest też duży miszmasz takich przeróżnych spodni, spódnic, sukienek, więc tak naprawdę ten przedział, jeżeli chodzi o moją narzeczoną, jest bardzo, bardzo duży.
16: Czyli są to też rzeczy użytkowe, nie takie, żeby tylko wyjść raz na rok gdzieś?
15: Nie, zdecydowanie. Jakby nasze nastawienie było takie, że tutaj znajdziemy takie ciekawe stroje czy ubiory, które będziemy mogli też wykorzystać na co dzień. Pewnie troszeczkę czy to modyfikując, czy ewentualnie gdzieś zespalając je trochę z innymi rzeczami, ale tak docelowo jest tak, żeby oprócz też znalezienia takich rzeczy typowo na jeden raz, czyli na taką jakąś okazję, to też, żeby znaleźć takie rzeczy do użytku codziennego zdecydowanie.
1: A szanse na drugie życie zyskały stroje z takich spektakli jak Kraina Uśmiechu, Dziadek do Orzechów, Baron Cygański, Zorba czy Kobieta z Wydm. Ubywa w Polsce miast, w których mieszkańcy płacą poniżej 30 zł za śmieci. Z tego grona wypada właśnie Bełchatów Łódzkiem, gdzie od nowego roku stawka wzrośnie do 32 zł od osoby.
17: Tak, no mamy podpisaną umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych do końca 2026 roku.
18: Patryk Marian, prezydent Bełchatowa.
17: W związku z czym przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe na kolejny okres. Umowa będzie obowiązywała na 2,5 roku, czyli od 2027 roku do połowy 2029 roku, w związku z czym zależało nam też na stabilnych cenach w tym zakresie i zebraliśmy oferty, mamy rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, natomiast cena, która została zaproponowana, jest troszeczkę wyższa za tonę niż obecnie, bodajże o kilka procent, natomiast mówiąc szczerze, jesteśmy dosyć zadowoleni z tego postępowania przetargowego, bo firma wykonująca usługi zagospodarowania odpadami oczywiście zatrudnia ludzi, każdy chce godnie zarabiać. Widzimy, co się dzieje na rynku paliw. Każdy przy dystrybutorze widzi, jak dużo środków finansowych musi zapłacić za to, żeby zatankować swój pojazd. Rolą miasta jest pobór opłaty od mieszkańców i przekazanie firmie wykonującej po to, żeby miasto było zadbane i czyste. W związku z czym będziemy musieli zaktualizować opłaty. Podwyżka dla mieszkańców będzie wynosiła 2,50 zł. Warto wspomnieć, że od 2022 roku obowiązywała stawka 29,50 przez 5 lat. Obecnie na 2,5 roku stabilizujemy ceny na poziomie 32 zł dla mieszkańca i to są środki, które spowodują, że miasto będzie zadbane i czyste. Warto wspomnieć, że na tle innych miejscowości okolicznych te stawki są bardzo atrakcyjne, więc cieszymy się, że w taki sposób udało się rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i ta oferta, mimo to, że jest podwyżką, jest w obecnej sytuacji rynkowej naprawdę dobrą ofertą.
19: A dlaczego się to stało? Bo ja słyszę takie że tak, odkąd się wprowadziło na plastiki kaucję, to w pudełkach jest, w tych koszach jest mało plastików, a za te plastiki my żeśmy nie płacili jako mieszkańcy, tylko ekoregion sobie sprzedawał te plastiki hurtowo i mieli pieniądze, nie? I z tego te śmieci ogólne były, powiedzmy, w niskiej cenie czy tam w normalnej cenie. A teraz wynikło tak, że tych plastików nie ma, tych zwrotów, dla ekoregionu, czyli mają mniej dochodów i chcą w ten sposób tak
20: odbić sobie,
19: no ale czy to będzie tam uzasadnione, to trudno powiedzieć, no.
20: Od nowego roku ma to być kwota rzędu 32 zł od osoby.
19: No to nie aż takie duża podwyżka, no ale no tak, co trochę 2 złote złotówkę, ale jak jest więcej osób w domu, no to uczyni, nie? Dla jednej, dwóch osób to nie jest aż tak dużo, ale jak jest więcej osób, a jak dochody są małe, no to jest jakiś problem, nie?
20: Bo to 2,50 zł od osoby, czyli jak jest czteroosobowa rodzina, to no, miesięcznie 10 zł.
19: To już jest dyszka. Później jeszcze tam na czymś, jeszcze na prądzie, jeszcze na wodzie, jeszcze tam na innych opłatach i w sumie te opłaty, tak biorąc w inną stronę. 3-4 lata temu to ja płaciłem za mieszkanie około 300 z groszami, a w tej chwili płacę ponad 600. W sumie, ogólnie, nie? Także, no bo na tym urosło, na tamtym urosło i w sumie te opłaty są wysokie. No.
20: A czy według pani to jest spora podwyżka?
21: No nieduża, taka to jeszcze może być.
20: A tak jeszcze zapytam o te śmieci, bo nawet po tej podwyżce i tak będzie w Bełchatowie taniej niż na przykład w Piotrkowie albo w innych miastach.
19: A no to ja wiem, bo są takie miasta, że mają prawie drugie tyle opłat, nie? W Polsce są takie. Nawet po wioskach po tym, tam w innych powiatach, to mają dużo wyższe opłaty, nie? Niż tu. To także patrząc w ten sposób, no to nie ma co aż narzekać, tak, nie? No, no niestety, no. Bo tak, paliwsko poszło do góry, płace idą do góry kierowców, nie? I całej obsługi, no to skąd się musi to wziąć w sumie, nie?
0: No, ale trudno jest, już tak inaczej nie będzie. Pewno, mogło być trochę taniej. A ludzie nie segregują, trzeba wiedzieć. Wcale nie segregują.
19: Tak, dużo. Ja nie raz, przyjdą nowi do bloku u mnie w osiedlu, to widzę, ładują i te plastiki, i kartony po pizzy, po tym wszystko ładują do ogólnych i to później jest...
0: No, ja też odkładam.
19: Tak, lekatorzy, którzy mieszkają w danym bloku, to się pilnują jeden drugiego i segregują. A najgorzej, jak przyjdą nowi lokatorzy na blok, oni tam może gdzieś mieszkał w innym tego i tu zaczynają się taką, a co on tam będzie sortował?
0: Bloki trzeba opłacać i koniec. Niestety, bo gdzie można inaczej szukać? Na wieś iść.
19: Opłaty są zawsze w pierwszej kolejności.
0: To też nie jest tak słodko.
20: Wie pan, że opłaty za śmieci idą w górę?
21: Słyszałem, ale nie jestem przekonany do tego, czy tak powinno być, no.
20: O 2,50.
21: Aha.
20: Więcej. Od osoby.
21: No cóż, my możemy zrobić.
20: Płacić trzeba.
21: Płacić trzeba i trudno, no.
20: Od nowego roku będzie to 32 zł od osoby. To według pana sporo, czy nie?
21: No to zależy, na kto po prostu na ile go stać każdego, nie? Nie wszystkich może, no ale...
20: No i ilu domowników jeszcze no, jest
21: domowników
20: w domu?
21: Domowników jest w jednym domu, właśnie.
20: Im więcej, trzeba więcej płacić.
21: Oczywiście. Wszystko idzie w górę, no i niestety nic nie możemy na tym poradzić.
1: O szczegóły pytał Rafał Różycki. Co setne dziecko rodzi się w Polsce z wadą serca, która wymaga chirurgicznej interwencji. Operacje na otwartym sercu coraz częściej zastępuje przedskórne wszczepienie dzieciom zastawek. Zabiegów tych najwięcej w Polsce i w Europie wykonuje łódzki Szpital Matki Polki. O nowatorskich zabiegach Grzegorz Mich.
22: 13-letni Adaś właśnie przeszedł taki zabieg, mówi jego tata.
23: Groziła mu operacja na otwartym sercu, ale weszły nowe zastawki, które nie trzeba było przez operację wymieniać, tylko przez cewnikowanie, dlatego też szybko poszło i płatno.
22: Zastawka wprowadzana jest do żyły udowej dziecka, wyjaśnia dr Joanna Młodawska z Kliniki Kardiologii w Szpitalu Matki Polki.
24: Najmłodsza dziewczynka, która otrzymała zastawkę, miała 5 lat. Najmniejsza masa ciała to była 21 kg, u którego udało nam się zaimplantować zastawkę samorozprężalną. Zastawkę implantujemy przez żyłę udową, przez taki system wprowadzający i ona wprowadzając ten zestaw wprowadzający przez żyłę udową do żyły głównej dolnej, prawego przeciąga, prawej komory i następnie pozycji płucnej, odsłaniamy ten zestaw wprowadzający i ona ma się ułożyć w pniu płucnym i zapewnić ten prawidłowy przepływ odkomorowy do naczyń płucnych i niwelować to powikłanie, czyli tą niedomykalność zastawki tętnicy płucnej, z którą pacjent po prostu się źle czuje.
25: Korzyści dla pacjenta oczywiście no, nie ma konieczności rozcinania mostka, klatki piersiowej, czyli kolejnej deformacji. Zazwyczaj pierwsza operacja nie wiąże się ze wzrostami, a już kolejne, no to w obrębie klatki piersiowej za mostkiem są wzrosty. Jest to cięższe dla pacjenta. W tym przypadku wchodzimy przez żyłę udową. Nie ma konieczności stosowania krążenia pozaostrojowego.
22: Po takim zabiegu pacjenci szybko wracają do zdrowia, przyznaje dr Wojciech Karolak.
26: Cieszy, jeżeli zabieg się powiedzie i wszystko idzie bez żadnych powikłań, to na pewno jest satysfakcja, ale najbardziej cieszy nas, jak pacjent przychodzi już na kontrolę do kliniki, ma robioną próbę wysiłkową i zauważa, że no, stać go na wiele więcej, że może wrócić do jakiegoś sportu, do jakiejś aktywności i mówi po prostu, że się lepiej czuje, bo te wszystkie statystyki no, jak najbardziej nas cieszą, jesteśmy z tego dumni.
22: Pacjent po 3 dniach wychodzi do domu, a po miesiącu wraca do pełnej aktywności fizycznej.
1: A o szczegóły pytał Grzegorz Mich. ŁKS parzy herbatę w wodzie po pierogach, a Widzew jedzie na Erasmusa do Zgierza. Pasjonat z Łodzi od 15 lat gromadzi i archiwizuje napisy na murach. Uwiecznił już ponad 1200 lokalnych mądrości. Najpierw publikował na blogu, teraz na Facebooku i Instagramie. Z Igorem, autorem fanpage'a Ulica Wie Swoje, rozmawiał Grzegorz Mich.
22: Igor, od 15 lat śledzisz napisy na łódzkich murach, kamienicach. Czy te napisy ciągle cię jeszcze bawią?
27: Ciągle mnie bawią, ciągle mnie ciekawią i ciągle mnie zachęcają.
2: zachęcają do zwiedzania łodzi, odkrywania nowych zakątków, włażenia w różne czasami dziwne miejsca. Niektóre są widoczne na pierwszy rzut oka i mijamy je codziennie w drodze do pracy. Niektóre znajduje gdzieś w jakichś zapomnianych bramach, w podwórkach, więc ja lubię też sobie oprócz tego, co jest takie na widoku, zajrzeć gdzieś głębiej.
22: Zawsze w dzień, czy zdarza się, że też nocą?
2: Nie, nocą nie lubię chodzić, bo wychodzą mi złe zdjęcia, a zależy mi na tym, żeby te zdjęcia były czytelne i ja to też traktuję jako taką pracę archiwizatorską. Zależy mi na tym, żeby zachować te napisy, które znikają, i tworzę takie wielkie archiwum, wszystkie zdjęcia, które zrobiłem od początku prowadzenia profilu. Mam układane chronologicznie.
22: Ile jest tych zdjęć wszystkich?
2: Wszystkich zdjęć, napisów jest ponad 1200. No niektóre są, napisy są w kilku egzemplarzach, więc trudno mi tak oszacować. Kiedyś bym chciał usiąść i to skatalogować, ale póki co bardziej zajmuje mnie chodzenie, szukanie, robienie zdjęć.
22: Jak byś podzielił treść tych napisów? O czym są te napisy?
2: Bym podzielił to tak na napisy, które są spontaniczne i anonimowe, i na napisy, które są częścią jakiegoś takiego artystycznego działania zorganizowanego, czyli te, które są zorganizowane, to na przykład Bałty Pany i Panie, czyli Kacper, który na Bałtach od paru lat działa właśnie farbą, malując na kamienicach, najczęściej takich do rozbiórki, swoje hasła. Na przykład Janusz Waza, który działał i do tej pory działa w Łodzi i jest autorem tych już memicznych napisów o ŁKS-ie i RTS-ie, no to też jest takie ciągłe, zorganizowane działanie. No i taka druga grupa napisów, od których tak naprawdę zaczęło się moje szukanie i robienie zdjęć, to są napisy anonimowe, często spontaniczne, i one są dla mnie takim punktem wyjścia, bo od tego się zaczęło moje czytanie murów i potem robienie zdjęć.
22: Najwięcej tych napisów jest o miłości.
2: Miłość jest takim motywem przewodnim i to jest bardzo zróżnicowane podejście do tego tematu, bo jest od lat są takie już klasyczne napisy, że kocham Maję, kocham Kingę, ale jest też dużo głosów osób rozczarowanych, że ktoś komuś złamał serce, albo zakochaj się, to umrzesz. Miłość jest bardzo, bardzo mocno widoczna. Aforyzmy i też osiedlowe przemyślenia na temat życia, przyjaźni, motywacji, dążenia do celu. Ja je bardzo lubię. One są zawsze krótkie, zwięzłe i bardzo dobitne. Szanuj, będziesz szanowany, albo nigdy się nie poddawaj. Po prostu lubię takie napisy.
22: I mamy tę sportową rywalizację. Mamy dwa kluby sportowe w Łodzi.
2: Tak, i to jest to, o czym już wspominałem, czyli akcja Janusza Wazy, która była odbierana jako akcja kibiców, którzy nagle stali się kreatywni, a tak naprawdę to była jedna osoba, która podszywała się pod dwie strony. Ja tutaj nie zdradzam żadnej tajemnicy, bo Janusz sam o tym opowiadał już wcześniej, udzielał jakichś wywiadów, więc to była jego akcja i napisy w stylu RTS spóźnił się na swoje 5 minut, czy ŁKS myśli, że Żabka to sklep zoologiczny. To były napisy jego autorstwa i jak on sam o tym mówił, to miało na celu trochę złagodzenie tej wojny kibicowskiej, trochę też takie pokazanie tego w sposób bardziej taki heheszkowy. I co ciekawe, ta jego akcja, ona była najbardziej widoczna tak w latach, nie wiem, 2012 i kilka lat to trwało. Potem te napisy już pojawiają się dużo rzadziej, ale cały czas się pojawiają, więc to już trwa naprawdę długo i Januszowi się to najwyraźniej nie znudziło.
22: Czy wulgarność jest
3: silnie reprezentowana w tych napisach? Jaki to jest procent?
2: Oj, wulgarnych napisów jest bardzo dużo i nie wiem, trudno mi to powiedzieć tak procentowo, ale wulgaryzmów jest bardzo dużo i ja też je uwieczniam, robię zdjęcia tak właśnie w celach takich archiwizatorskich i żeby pokazać zjawisko, ale ich nie publikuję z tego powodu, że publikuję napisy, które uważam za w jakiś sposób wartościowe, ciekawe, warte, żeby się nimi podzielić. Wulgaryzmy wszelkiego rodzaju, one są widoczne. Ja sobie też mam oddzielny folder na napisy wulgarne, nie do opublikowania, po prostu w takich celach udokumentowania tego, co się dzieje na murach.
3: Jak zmieniają się te napisy z perspektywy 15 lat? Jak gdybyś to mógł ocenić? Tematycznie, czy humorystycznie, stylistycznie?
2: Tematyka jest... Są te tematy, które są cały czas obecne, czyli ta miłość, te uczucia, te życiowe dobre rady, ta rywalizacja sportowa. Pojawiają się na pewno też napisy związane z tym, że nasze życie trochę przenosi się do internetu i często to też widać na murach. To był napis po angielsku, ale tak w luźnym tłumaczeniu, że na Instagramie jestem fajniejszy, tego typu napisy, które pokazują jakieś zmiany takie w rzeczywistości. Też są napisy, które komentują bieżącą sytuację polityczną. Ja też uwieczniam, raczej rzadko je publikuję, trochę z tego powodu, że mam wrażenie, że polityka i tak jest wszechobecna i ludzie tego mają dosyć. Ja też trochę nie miałem ochoty na moderowanie komentarzy, bo po wrzuceniu jakiegoś politycznego napisu się zaczynała wojna w komentarzach pod postem, a ja nie miałem cierpliwości do tego, żeby te posty, żeby te komentarze, nie wiem, usuwać, bo odpowiadanie na nie nie miało sensu. Ale na pewno na murach jakaś sytuacja taka bieżąca, polityczna jest komentowana. W ciągu tych 15 lat, tak jak się zmienia nasza rzeczywistość, tak się też zmieniają trochę napisy na murach.
3: I wszystkie te zdjęcia, które uważasz za wartościowe, można obejrzeć na twoim profilu. Na bieżąco to wrzucasz?
2: Tak, profil ma długą historię. Najpierw to był blog, to były jeszcze czasy, jak się prowadziło blogi, bo to było, początek był w 2011 roku, więc teraz wypada 15. rocznica rozpoczęcia działalności, bo pierwszy post na blogu pojawił się 11 października, czyli to za chwilę będzie ta rocznica. Później był Facebook i od paru lat jest Instagram i teraz skupiam się na Instagramie i tam na bieżąco publikuję to, co mi się uda znaleźć. Robię też takie posty, w których umieszczam archiwalne znaleziska. Nie wszystko, co sfotografowałem, jest na tym Instagramie, bo część się nie nadaje, część sobie zachowałem na może jakąś okazję, więc ale tak, zachęcam do obserwowania. Staram się dodawać jeden post tygodniowo. Nie zawsze mi się to udaje, bo czasami po prostu niczego nie znajdę w ciągu tego tygodnia, ale staram się dodawać te posty regularnie.
3: Czyli gdzie szukamy tych postów? Przypomnij jeszcze raz.
2: Ulica Wie Swoje na Instagramie. Jest też profil na Facebooku. Ulica Wie Swoje, taka sama nazwa.
3: Jak dużo czasu tygodniowo, miesięcznie poświęcasz na chodzenie po ulicach, szukanie tych wszystkich napisów?
2: Często to jest przy okazji, że wracam z pracy albo idę gdzieś w jakimś celu, nie wiem, na zakupy i zawsze rozglądam się i patrzę, ale też robię sobie takie wycieczki krajoznawcze, nie wiem, w weekend albo jak mam urlop, idę sobie, biorę telefon, aparat i idę na parę godzin połazić sobie po jakiejś dzielnicy. To też dużo zależy od pory roku, bo jesienią i zimą po prostu dużo mniej czasu na to poświęcam. Wiosną, latem czasami potrafię codziennie po pracy się przejść gdzieś na jakiś krótki spacer, zrobić zdjęcia, więc to trudno mi jest powiedzieć, ile czasu, ale na pewno dużo, bo to jest coś, co sprawia mi radość i po prostu lubię ten czas, który spędzam chodząc po Łodzi, ale też po innych miastach.
3: Właśnie, po innych miastach, czyli to nie tylko Łódź, tak?
2: Nie, zaczęło się to w Łodzi. Najstarsze zdjęcia są z Łodzi. Potem to rozszerzyłem też na inne miasta, bo jak jestem po prostu gdzieś, nie wiem, zwiedzam albo jadę do kogoś, to po prostu też zawsze się rozglądam i w tych swoich zbiorach pomidorach mam zdjęcia z, sądzę, że z kilkunastu miast, bo oprócz Łodzi jest Warszawa, Wrocław, Poznań, Kielce, Katowice, Toruń, Bydgoszcz, Trójmiasto.
3: Te napisy są ulotne, także dzięki temu, że je archiwizujesz, będziemy mieć do nich dostęp i to nie zniknie.
2: Tak, właśnie ta ulotność i to, że te napisy potrafią bardzo niespodziewanie się pojawić i tak samo niespodziewanie zniknąć. I to właśnie była moja motywacja, żeby zacząć je zbierać, żeby po prostu był potem jakiś ślad.
3: Za parę dni twoja wystawa. Powiedz o niej. Kiedy, gdzie, co zobaczymy?
2: 1 października, czyli w czwartek o godzinie 19 w Piekłostanie przy Teatrze Jaracza odbędzie się wernisaż wystawy z okazji 15-lecia. Ulica wie swoje. Na ścianach lokalu będziecie mogli zobaczyć

0: zobaczenia.
1: Ci, którzy nie dotrą na wernisaż, mogą zawsze zajrzeć na fanpage Ulica Wie Swoje.
2: Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę poprockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil, na przekór pozorom, to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
2: Magazyn muzyczny.
3: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego, technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzić, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu Phil. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha i zespół Phil, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe

0: wpływ na proces twórczy.
1: Magazyn muzyczny.
0: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że Phil był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina, miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony, było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję, chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie Phil to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa Phil to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album Phil, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył 2 statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

medialny był totalny. To jest triumf menadżerskiej kupichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

nastała era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

Sukces Fila wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Phil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Phil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Phil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Phil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Phila wyciągnęła wnioski. Phil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz, czego chcesz, to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Phil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

fenomen zespołu film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach zespół roku i nowa twarz fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Film nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr, piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głos Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Fil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i platynie za album Fil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Fil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny, popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat. Po debiucie wiele osób mówiło: oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Fil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Fil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji po burzy. Dziś...

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerując, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu. Proces psucia się związku trwał długo, a rozwód nie był wynikiem jednego dnia. To jest dramat, który dotyka wiele par, a u nas był pod okiem mediów. To nie sukces Phila zniszczył rodzinę, ale wewnętrzny kryzys, który był niezależny od sławy. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Ta publiczna batalia była dla niego lekcją pokory i ostatecznym przewartościowaniem. Zrozumiał, że nie wszystko da się skontrolować i zaplanować jak radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej, świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Phila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Phila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Fil 3 w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Fil 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii, kryzysie rozwodowym, Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotr Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu.

Jak ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów, piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie, raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca.

lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony, inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Filii Piotra Kupichy z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam, będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj były kluczowe, a otwarcie się na nową publiczność jest celem, który uzasadniał ewentualne kontrowersje. W efekcie duet Sam na Sam utrwalił wizerunek zespołu Phil jako gotowego na ryzyko i ekspansję, zdolnego do tworzenia hitów niezależnie od podziałów.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: כתבה.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to, to tak samo jak ja.

zdanie, borek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja nie czuję, ja krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One przypatrzą non-stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

0: wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.